Me too.

Nastaw się na chill out.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Po raz kolejny zabieram Was w mieście o świcie do podwarszawskich letnisk. To przy okazji rozmowy z Magdaleną Niewczas z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Magda na konferencji Czym jest miasto? Istota i trwanie. To była kwietniowa konferencja organizowana przez Muzeum Warszawy i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Magda wygłosiła na niej referat o letniskach i do rozmowy o tych podwarszawskich miejscowościach wracamy na antenie Chili Z.
2: Co dla Ciebie podczas zajmowania się tym tematem było tak najbardziej fascynujące? Co sprawiało, że chciało Ci się dalej zagłębiać w letniska?
3: No po pierwsze, moja miłość do tego typu architektury. Po pierwsze, była to architektura, ale jeżeli chodzi o temat letnisk, to tak naprawdę takie poczucie tej atmosfery podczas przechadzania się właśnie lasami zalesiańskimi u nas, kiedy na przykład się świeci słońce i mając tą świadomość, że tym samym lasem przechadzała się na przykład z Żeromskim, Maria Dąbrowska i jeszcze kiedy idę tam na przykład z dziennikami Marii Dąbrowskiej w ręku i mogę przeczytać jej opisy właśnie datowane na lata międzywojenne i ustłonowane w Piasecznie i po prostu taką ogarniającą mnie atmosferę, bo też wcześniej na licencjacie zajmowałam się międzywojniem i tak naprawdę no, zaczęło się od tego umiłowania do fornirów na klatkach schodowych i gorsecików, a skończyło na całej aurze i otoczce dookoła tego.
2: Czyli tak jakbyś przenosiła się w czasie.
3: Tak, tak.
2: To powiedz trochę jeszcze w takim razie o architekturze tych letnisk, bo jestem ciekawa, czy są po prostu powtarzające się układy czy zdobienia. Jak to wygląda?
3: Tak, myślę, że występuje kilka takich preferowanych najbardziej odmian stylowych, ale ja też nie jestem fanką takiego szufladkowania obiektów. Najciekawsze, myślę, są układy urbanistyczne w ogóle tych miejscowości, dlatego że na początku XX wieku, a w ogóle w międzywojniu to już się udało realizować, były popularne układy nazywane miastami ogrodami, czyli Garden City, jest to koncepcja angielska. One były ściśle związane z tą potrzebą higienistyczną Warszawy, dlatego że w ogóle kiedy zawód urbanisty się kształtował jeszcze wtedy, to często urbaniści działali przy stowarzyszeniach higienistów i te kwestie planowania przestrzennego były poruszane na kongresach właśnie takich sanitarystycznych, higienistycznych. I w ten sposób został też rozpropagowany ta idea miasta ogrodu. I tutaj takie miasta ogrody właśnie wyrastały pod Warszawą. I razem z tą ideą urbanistyczną też popularyzowany był taki typ zabudowy, która pasowała tam i tej, w tej Anglii się na początku pojawiła. I w Polsce często to takie domy są nazywane dworkami. Z dworków co prawda no mają tam tympanon i dwie kolumny, dach spadzisty, bielone ściany, ale tak naprawdę to jest taka trochę mieszanina tego barokowego polskiego szlacheckiego dworku z taką stylistyką właśnie zaproponowaną w Anglii przez twórców miasta ogrodu, ale do tego mamy zupełnie przeciwny trend, taki modernistyczny, awangardowy, absolutnie pudełkowy, z tarasami przypominającymi dzioby statków, czyli tak zwany streamline albo styl okrętowy, który też bardzo pasował do tych założeń higienistycznych, dlatego że zauważono, że brak detalu sprzyja utrzymaniu czystości i na przykład nie rozprzestrzenianiu się zarazków. Nawet jeżeli ta myśl nie była tak bezpośrednia, no to jakoś te idee higienistyczne, sanitarystyczne w międzywojniu wiązały się z tymi dwoma typami zabudowy i do tego wszystkim, co pomiędzy. A jeszcze do tego mamy zabudowę drewnianą, która jest w ogóle przeaczana, no po pierwsze dlatego, że ciężko jest utrzymać takie domy i niestety przeszłam się na spacer po podwarszawskich właśnie letniskach i tutaj Zalesiu Piaseczyńskim. No i domy są remontowane w sposób absolutnie straszne i pozbawiają takiego uroku, który miał w międzywojniu. Te domy drewniane, dlatego że po prostu no, był to tani materiał budowlany i takie domy i przypominające dworki, ale też takie właśnie awangardowe bryły pudełkowe z tego drewna się pojawiały. Także mamy bardzo szeroką gamę, a do tego jeszcze takie zakopiańskie też naleciałości różne. I w obrębie jednego takiego osiedla letniskowego dawnego, czy to właśnie pod Piasecznem, czy w Podkowie Leśnej, czy w Milanówku, w Komorowie, w Otwocku, można spotkać naprawdę cały przekrój i też te świdermajery. które zostały trochę spopularyzowane ostatnio.
2: Tak, tak.
3: Znajdziemy właściwie nie tylko w Otwocku, dlatego że to migrowało i takie właśnie świdermajerowskie, czy nawiązujące do jakichś ośrodków wypoczynkowych w Szwajcarii, pensjonaty i domy, też powstawały w innych miejscowościach dookoła całej Warszawy.
2: Odkryłaś przed nami jakiś nowy temat, bo raczej byliśmy przyzwyczajeni do mówienia o świdermajerach właśnie w kontekście Otwocka. A powiedz, gdzie jeszcze można znaleźć taką zabudowę?
3: Znalezienie jej dzisiaj jest trudno, dlatego że
2: nie przetrwało,
3: nie wszystko przetrwało. Nie wszystko przetrwało, albo też po prostu dekoracje były rozbierane, zostawała sama bryła budynku, potem obita sidingiem. Także to już nie wygląda koniecznie w ten sposób, ale wiem, że na przykład właśnie w Piasecznie samym takie pensjonaty powstawały i są zachowane fotografie. Niestety dzisiaj no już nie można tego w takiej pełnej okazałości zaobserwować.
2: Podkowa Leśna, Otwock, Milanówek, Piaseczno, tam wszędzie możemy wybrać się na spacer. O najlepsze tipy na spacery i o ulubione miejsca Magdy zapytam ją w kolejnym odcinku Miasta o Świcie, więc jeszcze do Was wrócimy z letniskami.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Chili Z, zabieram Was ze sobą do podwarszawskich letnisk. Podkowa Leśna, Otwock, Milanówek, Piaseczno. To tylko niektóre z nich, a napisała o nich Magdalena Niewczas z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Napisała referat o tym, w jaki sposób te miasta, a w zasadzie letniska, które się kiedyś w nich znajdowały, wille letniskowe, jaką rolę te miejsca spełniły w podtrzymaniu tożsamości, ale też po prostu istnienia stolicy. O tym, kto tam przyjeżdżał, dlaczego, w jaki sposób te miejscowości się przekształcały, co udało się uratować w tych miejscowościach. O tym rozmawialiśmy już z Magdą na antenie Chili Z i o tym Magda też wygłosiła swój referat podczas konferencji naukowej w kwietniu, czym jest miasto, istota i trwanie. Tę konferencję zorganizowało Muzeum Warszawy i Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Teraz na antenie Chili Z zostało nam tak naprawdę najlepsze, co możemy wyciągnąć z tego tematu, działanie. A jak działanie, to spacer, a więc w tym odcinku podpytam Magdalenę Niewczas o jej wymarzone kierunki na spacery po tych miejscowościach. Zapraszam do wysłuchania ostatniej części naszej rozmowy. Ty mówisz o tym przetrwaniu miasta i o roli letnisk w przetrwaniu miasta właśnie w tym kontekście takiego ratunku, schronienia dla dziedzictwa. Że to chodzi niekoniecznie o to, że ludzie tam się mogli schronić, ale też, że kultura tam się mogła schronić.
2: Tak. Wydaje mi się, że po prostu te suburbia stały się takim repozytorium życia w każdej jego dziedzinie w obliczu kryzysu, z jakim się spotkało miasto i też tej istocie, idei miasta, osobowości, można powiedzieć, pozwoliły przetrwać, bo nie zostały po prostu w takim stopniu zniszczone, co stolica i potem wchłonięte w aglomerację, także można powiedzieć, że to jest takie po prostu repozytorium życia.
1: A kiedy teraz rozmawiamy i myślę sobie o tych letniskach, to ja oczywiście mam ochotę rzucić wszystko i iść na spacer do takiego piaseczyńskiego zalesia, po prostu, żeby już tylko chłonąć. Tutaj powiedziałaś o tych takich opcjach trochę na spacer. Czy jest jeszcze jakieś takie miejsce, które poleciłabyś naszym słuchaczom do odwiedzenia?
2: Myślę, że po pierwsze spacer należy zacząć udaniem się na peron i pojechaniem koleją, żeby móc wczuć się w takiego właśnie letnika międzywojennego, bo ta kolej była tutaj bardzo ważna przy rozwożeniu wszystkich wczasowiczów i właściwie te trasy za bardzo się nie zmieniły, więc oczywiście no linia Otwocka czy Wawerska, bo tak też jest nazywana, jest super na taki wypad podwarszawski. Ale z takich mniej, myślę, znanych miejscowości, które na tej linii kolejki się znajdują, w które łatwo dotrzeć, to poleciłabym na przykład właśnie Komorów i Milanówek, które przepiękne wille mają. Oczywiście to są teraz prywatne domy, więc może niekoniecznie można je zwiedzić tak w całości, ale są bardzo dobrze zachowane i to były po prostu bardzo prestiżowe dzielnice letniskowe w międzywojniu. A dla tych, którzy swoją przygodę zaczynają i potrzebują takich bardziej sztandarowych przykładów, no to można tą samą linią po prostu dojechać do Podkowy Leśnej.
1: Chociaż w Milanówku jest jedna wyremontowana willa, Villa Valeria, w której znajduje się Centrum Kultury. I o tej willi też posłuchacie wśród rozmów w podcastach w zakładce Miasto o świcie na stronie chiliz.pl. Tam odsyłam, Villa Valeria Milanówek, polecam. A dzisiaj razem z nami w Mieście o świcie w Chili Z była prelegentka konferencji naukowej Czym jest miasto, istota i trwanie. Pięknie Ci dziękuję za rozmowę. Magdalena Niewczas, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Dzięki.
2: Dzięki.

0: Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
1: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w radio, czyli Z, już w najbliższy czwartek. A ty tańczę, ty
0: tańczę, ty tańczę. Czyli Z, live session. Daria ze Śląska.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście o świcie zabieram Was ze sobą na nie jeden spacer, na spacer po warszawsku. Po warszawsku przewodnik spacerowy po stolicy. To książka, o której rozmawiamy z Łukaszem Ostojołka z Przyckim. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: Łukasza na pewno znacie jako po warszawsku, ale też jako trochę przewodnika, trochę opowiadacza o Warszawie. Tak będzie dobrze, ładnie?
2: Tak, opowiadacz.
1: Super. I Łukasz razem z Przemysławem Ciunowiczem. Przemek też jest z nami w Chili Z. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Tę książkę napisali. Przemek, ty też jesteś przewodnikiem po Warszawie z ponad 10-letnim doświadczeniem.
3: Tak jest, będzie 13 lat w lipcu chyba.
1: I można też przedstawić skarpę warszawską, myślę.
3: Można.
1: Czyli taki portal.
3: No nawet dzisiaj dobierałem tekst do następnej.
1: Tak.
3: Naczelnym, tak.
1: Na skarpę odsyłamy. Przewodnik wydany z wydawnictwem New Homers, normalnie niekojarzonym raczej z takimi tematami. I chyba od tego bym zaczęła, że w tak nieoczywistym miejscu zdecydowaliście się tę książkę wydać. Dlaczego?
2: Tak, wydaliśmy książkę z wydawnictwem New Homers, ponieważ już jakiś czas temu nasze drogi się połączyły w tym temacie. To nie jest tak, że tam to nie jest oczywiste połączenie, bo rzeczywiście panowie na co dzień opowiadają o trochę innych rzeczach, o zdrowym stylu życia, o niepiciu. Natomiast... Wszyscy, którzy tam zarządzają, są z Warszawy. Również tą Warszawą się bardzo jarają. No i tak się nasze drogi połączyły. Zdecydowaliśmy się tam wydać książkę, która moim zdaniem na pierwszy rzut oka już tym zyskuje, bo ma przepiękną okładkę. A tą okładkę wypracowaliśmy sobie wszyscy razem. Jej autorem jest Konrad Kunc, który jest ilustratorem również warszawskim, więc wszystko gra. To jest po prostu autentyczne i cieszę się, że zrobiliśmy to po prostu z New Homersami.
3: Polecamy, jak ktoś chce zobaczyć ładne rzeczy, to może sobie na profil Konrada Kunca wejść na Instagrama, bardzo ładne rzeczy można znaleźć.
1: Ta książka będzie dzisiaj krążyć między nami. Ona jest też uczestniczką tej rozmowy, bo doskonale ją słychać. Będzie szelest kartek tutaj. Napisaliście bardzo krótki, zwarty wstęp na jedną stronę i powiem wam, że on mi się szalenie mi się podoba, więc jeśli mogę was poprosić o przeczytanie pierwszego akapitu, to byłabym bardzo wdzięczna.
2: To ja zacznę, a ty najwyżej dokończysz. Warszawa jest miastem nieoczywistym. Nie podaje się sama na tacy, nie odsłania wszystkich warstw przy pierwszym spotkaniu. Trzeba ją przejść, krok po kroku, ulicę po ulicy, podwórko po podwórku. Trzeba pozwolić jej mówić, nie tylko fasadami i osiami urbanistycznymi, ale też tym, co drobne, niepozorne, mijane w biegu. Śladami po szyldach, miejscami pamięci, których w Warszawie wiele, rysami na murach, światłem odbitym w oknie kamienicy, której prawie nikt już nie pamięta z imienia.
3: Ten przewodnik powstał właśnie z takiego chodzenia po mieście. Często bez celu, chyba że za cel uznamy zgubienie się i poszukiwanie detali. Powstał też z patrzenia w górę i zaglądania w bramy. Z rozmów, tych zasłyszanych i tych prowadzonych. Z zachwytów, zdziwień i z tego charakterystycznego warszawskiego „o, nie miałem o tym pojęcia”. Z potrzeby opowiedzenia miasta tak, jak się naprawdę je doświadcza. Nie według spisu zabytków, lecz według rytmu kroków.
1: No to... Zostańmy w tym chwilę, porozmawiajmy o tym chodzeniu po mieście bez celu. To kto pierwszy chodził i jak wy się w tym chodzeniu spotkaliście? Mówcie, co czujecie?
2: To ja może słowem wstępu. Przemek jest przewodnikiem kilkanaście lat. Myślę, że... To, jak Przemek zaczynał być przewodnikiem, trochę pokrywa się z tym, jak ja zakładałem profil po warszawsku.
3: Był ten sam rok, chyba 13.
2: Tak, to był ten sam rok.
3: I natomiast... chyba podobne miesiące, bo czerwiec, lipiec jakoś.
2: Tak, dokładnie. Natomiast spotkaliśmy się wiele, wiele lat później. Przemek chodził swoimi ścieżkami, ja swoimi. Przemek od początku był przewodnikiem, takim z krwi i kości przewodnikiem. Ja, tak jak już ustaliliśmy, bardziej opowiadaczem historii. I tych historii przez wiele lat się po prostu uczyłem, żeby móc je i chcieć opowiadać innym. No i nasze drogi się przecięły przez nasze dziewczyny, które się zaprzyjaźniły, a my po prostu okazało się, że mamy taką bardzo podobną pasję, którą chcieliśmy od razu połączyć i robić wspólne spacery, których przez parę lat zrobiliśmy naprawdę sporo. No i tutaj mamy zbiór tych najciekawszych, naszym zdaniem przynajmniej, spacerów, które albo zrobiliśmy, albo planowaliśmy zrobić, albo mieliśmy gdzieś w głowie, albo Przemek je zrobił. Takie naturalne połączenie.
3: Ja myślę, że też dobrze się dogadujemy, dlatego że Łukasz jest chyba osobą, która po prostu bardzo łatwo łapie kontakt z ludźmi, potrafi ich w pewien sposób zainteresować, przyciągnąć, szuka szukam dobrego słowa, ale po prostu jest bardzo otwarty, a ja z kolei jestem osobą, która strasznie jest wkręcona właśnie w detale, w historię, architekturę i gdzieś tam pewnie dobrze się tym uzupełniamy.
1: Właśnie sporo jest w tej książce takich sugestii, żeby spojrzeć w jakąś stronę, spojrzeć na jakiś detal. To jest super, zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, ale mega to jest ciekawe, że połączyła was w pierwszej kolejności nie pasja, tylko jakieś prywatne życie i wasze partnerki. Fajnie, od razu...
2: To są te warszawskie historie fajne, nieoczywiste.
1: Dokładnie to chciałam powiedzieć, że to pokazuje też trochę rytm tego miasta i w jaki sposób biznes się też robi czasem w tym mieście.
4: Relacje, biznes, tutaj otwierają nam się nowe wątki, a jeszcze tak naprawdę dobrze nie weszliśmy w strukturę tej książki, więc do tego tematu wrócimy w kolejnych odcinkach Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Jesteśmy w mieście o świcie i wracamy do warszawskiego wydawnictwa i bardzo warszawskiej książki. Po warszawsku przewodnik spacerowy po stolicy. Książka, którą wydało wydawnictwo New Homers. Razem z nami w Chili Z Łukasz Ostoja-Kasprzycki i Przemysław Ciunowicz. Zaczęłam taki wątek poprzedniej części naszej rozmowy dotyczący biznesu. To jest też coś, co mnie trochę ciekawi, no bo oferujecie spacery, tak? To też jest część waszej pracy, oprowadzacie ludzi po Warszawie. Tym pięknym przewodnikiem zdradzacie czytelnikom, czytelniczkom wasze trochę asy z rękawa. Trasy, miejsca. Jak to się opłaca, powiedzcie?
2: Wiesz co? U nas to wygląda trochę inaczej niż u zwykłych, to źle zabrzmi, ale niż u takich standardowych przewodników, bo standardowy przewodnik swoją trasę powtarza wielokrotnie, często raz w tygodniu. No i ma poniedziałek tak, wtorek tak, w środę tak. U nas spacery, ja nie wiem, czy w ogóle któryś spacer się powtórzył, jak go zrobiliśmy na mieście. Raczej nie, może w jakiejś części tak, no bo wiadomo, historie zostają te same, więc pewne punkty się powtarzają, ale nigdy nie zrobiliśmy takiego samego spaceru, tak mi się wydaje, więc jeśli one tutaj są, to jak się spotkamy za 3 lata, to dojdzie 100 nowych spacerów, okay. Więc nie będzie powtórek raczej. Raczej już nie zorganizujemy konkretnie spaceru, dokładnie taką trasą, jaka jest w spacerowniku, także to już jest to, co było i można sobie chodzić samemu ile się chce, a my, ja coś czuję, że to nie jest nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o spacery
3: książki. Ja też tak myślę i myślę, że nie będzie wielką tajemnicą, jak zdradzimy, że gdy pojawiła się idea powstania spacerownika i zastanawialiśmy się, zrobiliśmy w Excelu listę tematów, pomysłów, to było ich ponad 100 i finalnie się zawęziliśmy do najpierw 30, później do 28. Gdzieś tam trochę z rozsądku, bo książka musi mieć swoją objętość. Zależało nam na tym, żeby ona nie była ciężka fizycznie, żeby można było ją wziąć
2: poręczna,
3: tak, pod pachę na miasto. Ona nie jest zbyt ciężka, mimo że ma ponad chyba 360 stron, jeśli dobrze pamiętam. Ale też musieliśmy sobie zostawić miejsce właśnie na te fajne retrofotki, które są w środku. Zależało nam na tym, żeby książka oprócz tego, że jest ciekawa, była po prostu ładna, fajnie wydana. Taka...
2: No i tutaj też warto wspomnieć o papierze, który ma nietypowy kolor. To ma być
1: takie
2: nawiązanie
1: przyszarzony.
2: Tak, do stolicy dawnej, do pisma, które też miało taki delikatnie pożółkły kolor, więc wydaje nam się, że wszystko w tej książce jest autentyczne i odnosi się do czegoś, co jest związane z Warszawą.
1: Zwróciliście uwagę na to, że żeby było tę książkę też móc ze sobą na te spacery zabierać. Faktycznie można, nie jest za ciężka, zmieści się w plecak, rower, torbę, szoperkę, co tam sobie chcecie. Może do nerki nie, chyba że macie taką dużą warszawską nerkę, no to wtedy tak. Ale też mówicie, że nie wykluczacie jakiejś tam kontynuacji czy może kolejnej książki w podobnym klimacie. I mogę strzelać? O czym? Bo ja mam wrażenie, że tutaj jest tak z naciskiem też na historię. Ja tak przelecę szybko przez spis treści. Warszawa Fryderyka Chopina, Warszawa Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa Bolesława Prusa i tutaj też poszczególne dzielnice, spacery w poszczególnych dzielnicach. Też nacisk na architekturę. Tutaj mamy też historię powstania warszawskiego i tak czuję, że to jest taka historyczna opowieść. Ja sama bym była też jako czytelniczka ciekawa takiej Warszawy waszej współczesnej.
2: Tak, ja myślę, że to może być gratka i tylko, że wydaje mi się, że taka książka, która wynika trochę z serca, trochę z opowieści naszej własnej, to jest coś, co możemy, już tworzymy, opowiadając takie historie, ale to nam potrzebuje dużo więcej czasu, bo to są jednak historie osobiste, które wymagają opowieści w pewien sposób interesujący dla drugiej osoby. Żeby to ułożyć, nie jest to takie proste, nie mówimy, że to było, ale myślę, że coś takiego powstanie, to jest super rzecz.
3: To tak, ja też mam jakieś tam pomysły na kontynuację. Myślę, że taką największą wadą, jeśli mogę jedną znaleźć przy tworzeniu książki, to jest terytorialność pewnych rzeczy, bo są rzeczy, które można rozproszyć po całym mieście, ale ciężko je wtedy zawęzić do spaceru. Zależało nam bardzo na tym, żeby ta książka, oprócz tego, że jest po prostu ciekawa, zainteresuje ludzi Warszawą, czy to warszawiaków, którzy chcą wiedzieć więcej, czy przyjezdnych, którzy chcą Warszawę poznać od początku, żeby ona była dość przystępna, żeby te spacery były
1: Nie za długie.
3: Nie za długie, żeby one miały po, nie wiem, 3-5 kilometrów, tak jak mniej więcej oprowadzamy po mieście. I dlatego tylko jeden spacer tutaj mamy, który jest rozproszony po całym mieście. Trochę tak na zasadzie bardziej jak gdzieś jesteś, to w danej dzielnicy to sobie podjedź i zobacz, albo chyba, że na przykład weźmiesz rower i objedziesz pół miasta. Ale musieliśmy się zawężać, a wiele z fajnych historii jest tak, że trochę jest na Żoliborzu, a trochę na Mokotowie, a trochę na Ochocie i już się robi wtedy 15 kilometrów, jak się połączy trójkątem. No chyba, że na przykład zrobimy spacerownik rowerowy po prostu, ale to pewnie będzie trochę mniej atrakcyjne dla ludzi, bo nie każdy na ten rower wsiądzie. Może lepiej po prostu, jak ktoś chce iść na rower, żeby sobie wybrał od razu ze 3 spacery i po prostu objechał.
1: Do przewodnika po warszawsku, przewodnik spacerowy po stolicy, w mieście o świcie jeszcze wrócimy.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
6: Sprawdź to sam, czeki dałt.
7: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas. Atlas.

0: Voici Lisette. Pogoda.
1: Ale ciepło, ale miło. 14 stopni słonecznie, odczuwalna temperatura 15 w ciągu dnia, 23. 23 też w Rzeszowie, w Lublinie, w Białymstoku, 21 w Kielcach, w Olsztynie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, 22 stopnie we Wrocławiu i 19 w Trójmieście. Jeśli popada, to w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu, a także w Trójmieście i na Warmii.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 21 dzień maja, czwartek, imieniny Donaty, Jana, Krzysztofa, Leny, Piotra i Serapiona. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Kosmosu i Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. A ja zapraszam bardzo serdecznie na kosmiczną podróż do 10:00 z dobrą muzyką i ze mną.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 7. Zdradzę wam sekret i to taki, którego sama po sobie kompletnie się nie spodziewałam. Wyobraźcie sobie człowieka, który ma 35+, próbował znaleźć coś, co naprawdę do niego przemawia, nie chwilową zajawkę, nie modę, nie sport oglądany tylko dlatego, że wszyscy oglądają, coś przy czym człowiek czuje, że jego głowa nagle przestaje hałasować i po tylu latach stało się. Ale może to dlatego, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy chodzili do szkół sportowych, to w którymś momencie mieli tak duże przesilenie materiału, że postanowili porzucić sport na dobre. A ja odnalazłam w końcu. I od jakiegoś czasu odnalazłam coś, co rezonuje ze mną nie tylko fizycznie, ale mentalnie, bo to uczy i cierpliwości, i koncentracji, i pokory wobec własnych ograniczeń. To jest taki sport, w którym nie wygrywa ten, kto jest najgłośniejszy, tylko ten, kto potrafi słuchać siebie. I najciekawsze w tym jest to, że czasem całe życie szukamy wielkich odpowiedzi, a one przychodzą w najmniej spektakularnym momencie. Bez fanfar, bez oklasków, po prostu nagle czujesz, to jest to. I chodzi właśnie chyba o to w takim dojrzewaniu do tego, żeby przestać imponować światu, a zacząć rozumieć samych siebie. I choćby wydawało się wam, że to jest tylko łapanie powietrza, a mowa o tai chi, to naprawdę na drugi dzień bolą ręce. Jest, odnaleźliśmy się po latach. Jak Bradley Cooper ze swoją filmową partnerką z Narodzin Gwiazdy, którą gra Lady Gaga. Jak Jude Law, który zapukał pewnego dnia w drzwi młodej Amerykanki, która zamieszkała w domku na skraju lasu. To jest niesamowita przygoda. Opowiem wam kiedyś o tym więcej. Obiecuję. Obiecuję.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: I jak mówi moja przyjaciółka, jak masz 35+, owszem, możesz jeść czekoladę i ciastka z kawałkami czekolady, pod warunkiem, że potem przez godzinę zrobisz coś z tym ciastkiem w środku.

20 minut po godzinie 7. Olga Tokarczuk na Impakcie, na którym miałam przyjemność być, rozpętała piekło, mówiąc o tym, że rozmawia ze sztuczną inteligencją. Co do tego, czy my możemy rozmawiać ze sztuczną inteligencją, to zastanawiałabym się tutaj nad tym pojęciem rozmowy, dialogu, świadomości, etc., ale zastanawia mnie przede wszystkim reakcja wszystkich świętych oburzonych. Ja to w ogóle kocham, że ludzie zajmują się takimi sprawami. Wszyscy ważni opublikowali posty dotyczące tego, jak to jest możliwe, że noblistka mówi o sztucznej inteligencji, mówi w kontekście modeli językowych i w kontekście literatury. I mam taką odpowiedź do wszystkich tych, którzy są święcie oburzeni, ale zanim powiem, co chcę powiedzieć, to chcę podkreślić, że wtedy, kiedy Olga Tokarczuk

0: po prostu. I tworzy na przykład wiadomości z książek z przypisami, które nie istnieją, i naprawdę należy ją sprawdzać na każdym kroku, tę sztuczną inteligencję. Po pierwsze, wzruszyło mnie to, że Olga Tokarczuk mówi do sztucznej inteligencji kochana w komendach wydawanych, a po drugie, mam taką propozycję dla tych wszystkich, którzy się zajmują Olgą Tokarczuk i sztuczną inteligencją. Idźcie sobie na tai chi, zjedźcie sobie ciastko z kawałkami czekolady. Zajmijcie się tym, co ważne. Najlepiej sobą.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.

0: 7:38 na zegarze, słuchacie Chili Z, a już teraz zaproszenie. Przez cały tydzień możecie dostać unikalne kody na międzynarodowe warszawskie targi książki. Już za moment, już za chwilę, 28 maja ruszają i potrwają do 31 maja. Zmienia się miejsce, lokalizacja, no bo w tym roku nowa lokalizacja, PGE Narodowy. W roli gościa honorowego zaprezentuje się Szardża, Emirat Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I myślę sobie, że to jest wyjątkowa okazja, żeby spotkać się z fantastycznymi autorami, autorkami, tłumaczkami, tłumaczami, ale też tymi, którzy książki tworzą. Mówię tutaj o ilustratorach, ilustratorkach. Aleś Bialacki, laureat pokojowej Nagrody Nobla, będzie gościem Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie także. Bardzo dużo paneli, bardzo dużo spotkań dla małych i dużych. Bardzo dużo wspaniałych prelekcji. Będziecie mogli się też spotkać ze mną, bo będę miała przyjemność prowadzić kilka rozmów, między innymi z Natalią de Barbaro, ale będzie także o kobietach w Powstaniu Warszawskim i spotkanie z Louise Pasteur, czyli cudowną autorką literatury dziecięcej. Już teraz
1: Chili Z. Nastaw się na chillout.
0: Magdalena.Kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie śmiało.

0: 7:48 na zegarze, słuchacie Chili Z. Wczoraj w Teatrze Narodowym w Warszawie po raz setny zagrano Dziadę i Smuna Nekrosiusa. Jak ktoś mnie pyta o mój ulubiony monolog, to jest ich kilka. Może nie o wszystkich teraz będę wam opowiadać, o wielu też wam już opowiadałam, ale myślę, że wielka improwizacja w wykonaniu Grzegorza Małeckiego, który jest najbardziej ludzkim Konradem ze wszystkich na świecie, który ma wątpliwości i słabości, który jest człowiekiem wątpiącym i szukającym, jest jedną z najbardziej zachwycających scen w polskim teatrze współczesnym. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział Dziadów w Teatrze Narodowym, to myślę, że warto pójść i zobaczyć ten spektakl, bo jest to niesamowite spotkanie z teatrem najwyższej próby.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A już teraz spotkanie Kasi Nosowskiej i Dawida Podsiadło w Chili Z. Lubię ten utwór. Można zrobić głośniej.

0: my pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i że na bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
14: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
17: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. 17 stopni odczuwalna, 19 w Warszawie, a w ciągu dnia 23 stopnie. 23 stopnie też w Lublinie, w Białymstoku, 20 w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu i tam pada. Przelotnie w Poznaniu też może popadać 21 stopni, 21 także w Bydgoszczy i na Warmii. Na Warmii i w Trójmieście deszcz. W Gdańsku 19 stopni dzisiaj pokażą termometry w ciągu dnia.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 8 na zegarze, 21 dzień maja, imieniny Donata, Donaty, Jana, Krzysztofa, Leny, Piotra i Serapiona. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Kosmosu i Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej. Dzień trwa 16 godzin i jest krótszy o najdłuższego, o 47 minut. Muszę powiedzieć, że...
2: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: Do końca astronomicznej wiosny pozostało 30 dni, ale czuć lato w kościach.

0: Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 8. Bardzo mnie to cieszy, że się pojawia tyle wiadomości dotyczących międzynarodowych targów książki. Przez cały tydzień w Chili Z możecie w śniadanie do łóżka dostać unikalne kody. To są zaproszenia na wszystkie wydarzenia, a warto się wybrać w tym roku na PGE Narodowy i zobaczyć tych wszystkich wspaniałych autorów, autorki, ilustratorów, tłumaczki, tłumaczy. Dzisiaj 21 dzień maja i zdanie na dzisiaj brzmi: nie martw się, jeśli coś nie działa, jeśli wszystko działa, prawdopodobnie nie próbujesz wystarczająco mocno. No to jest mocne, ale też chcę wam powiedzieć, że jeżeli nie macie siły, żeby próbować i nie chcecie wystarczająco mocno, tylko chcecie lekko i z czułością, to też jest okej. Serio, to byłam ja, wasza coachini.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Za chwilę tęczowe książki, bo czerwiec zbliża się wielkimi krokami, ale muszę wam powiedzieć, że niezależnie od tego ten kącik po prostu występuje w Chili Z i nie tylko w czerwcu.

0: słuchacie, czyli za 14 minut po godzinie 8. A już teraz propozycja literacka specjalnie dla Was i z myślą o tym, że nie tylko w czerwcu myślimy o tolerancji, o równości, o tym, że wszyscy mamy prawo do miłości, o tym, że nikt nie ma prawa nam mówić, kogo mamy wybrać i z kim mamy kroczyć przez życie. I takie są zapiski krokodyla. Tajpej, koniec lat 80. po zniesieniu stanu wojennego w młodzieży wybuchają tłumione dotąd emocje. Muszę powiedzieć, że czytałam tę książkę już drugi raz, ale kiedy po raz pierwszy po nią sięgnęłam, to tak się cieszyłam, że właściwie ktoś wpadł na taki pomysł, żeby taką literaturę popełnić i zrobił to w takim stylu. Młodzież, emocje, które wybuchają, poczucie wolności, chęć poszukiwania siebie, smakowania życia oraz poznawania własnej seksualności, ale także zagubienie, wrażenie bez sensu i strach przed nieznanym. Rozbita na 8 zeszytów, opowieść prowadzona jest głosem studentki elitarnej tajpejskiej uczelni. Dziewczyna lawiruje między krótkotrwałymi, lecz intensywnymi związkami, odkrywa świat sztuki, a jej historia przetykana jest fascynującymi, awangardowymi winietami o społeczeństwie pełnym krokodyli. Zapiski krokodyla to powieść przedwcześnie zmarłej Kui Miaon. Ukazały się one drukiem w 1994 roku, od razu stały się pozycją kultową dla osób z tajwańskiej społeczności LGBTQ+. Idealnie wpisały się w panujący w tamtym czasie dyskurs publiczny o sytuacji mniejszości seksualnych w Tajwanie, w szczególności lesbijek. Twórczość tej autorki weszła do kanonu tajwańskiej literatury. Warto to podkreślić. Do dziś inspiruje kolejne pokolenia czytelników i czytelniczek, ale też stanowi inspirację dla młodych twórców i twórczyń. Wspaniały przekład, bo o tym też warto powiedzieć, Agnieszki Walulik. I wspaniała książka. Już teraz może być wasza, bo chyba nikogo nie trzeba zapewniać, że warto tę książkę przeczytać. magdalena.kasperowicz@chillz.pl.
1: Chillz. Nastaw się na Chill Out.

0: Wdech i wydech. No muszę wam powiedzieć, że jak bąbelek jest na zielonej szkole, od poniedziałku jest na zielonej szkole, od rana, od bladego świtu, dostałam jedno zdjęcie. To jest zdjęcie z widokiem na góry. I codziennie dostaję SMS-y, zadzwonię po obiedzie, kocham pa, jest wspaniale, super, cudownie, powiedz wszystkim, że jest cudownie, wspaniale, pa, kocham pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Jedno zdjęcie na Tatry. Napisałam wiadomość, wyślij synku jakieś ładne zdjęcie. No i dostałam. Za chwilę w Chili Z cykl jeden wiersz w radiu, ale przystaniemy też przez chwilę, dużo dzisiaj książek, przy nagrodzie Bookera, bo warto się zatrzymać na moment, a to wczoraj wszystko się wydarzyło i czekałam z tą wiadomością do dzisiaj, żeby się z wami podzielić. 24 minuty po godzinie 8.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
4: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na chilloutie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Rafał Turowski.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają.

0: Z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
1: Cały rok, od zawsze.
0: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
2: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
19: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: Wojciech Bonowicz, co słychać? Od 4 miesięcy nie patrzę na miasto i myślę zupełnie inaczej. Do najbliższego sklepu mam 15-20 minut piechotą i moje potrzeby bardzo zmalały. Właściwie przez cały dzień mógłbym się kręcić po podwórku, a w deszczowe dni czytać. Codziennie w tej samej koszuli. Codziennie w tych samych spodniach. Czasami ktoś zadzwoni, lecz zasięg w tej okolicy jest słaby i nie słyszymy się dobrze. Bywa, że kiedy oddzwaniam, słyszę dziwne buczenie, jakby ktoś płakał lub nawoływał mnie z drugiej strony domu. Na ogół jednak słucham ptaków i dalekiego szumu aut. Lubię też zdrzemnąć się, kiedy niebo jest jednolite i jasne, a ptaki trochę się zmęczą. To był wiersz Co słychać? Z książki poetyckiej Bardzo Wojciecha Bonowicza. A to jest cykl
0: Jeden wiersz w radiu.

0: Słuchacie, czyli Z8.51 na zegarze, teraz dobre wiadomości z całego świata, o których nikt nie mówi. Łatwo Gang przez 9 dni non-stop streamował w pętli, wiemy, ale to wszystko się nie skończyło. Jeszcze, nadal trwa. 500 tysięcy złotych to miał być cel, wynik ponad 282 miliony i ta suma rośnie. To jest największa internetowa akcja charytatywna w historii Polski. Solidarność na maksa. Badanie laboratoryjne wykazało, że ekstrakty z korzenia mniszka lekarskiego mogą zniszczyć do 95% komórek nowotworowych w zaledwie 2 dni. Plemię Juroków z Kalifornii odzyskało ziemię swoich przodków, które zostały im odebrane ponad 120 lat temu. Finlandia została oficjalnie uznana za najlepszy kraj dla rodzin. Holandia zamyka więzienia, ponieważ spada liczba przestępstw, co prowadzi do zmniejszenia liczby osadzonych. Od 2009 roku zamknięto już ponad 20 więzień. W Holandii też tworzą wioski dla osób z demencją, gdzie opiekunowie odgrywają rolę sąsiadów i sklepikarzy, aby uniknąć atmosfery przypominającej szpital. W Rzymie przeprowadzono innowacyjną operację raka piersi. Pacjentka była przytomna podczas zabiegu, a zastosowana technika nie pozostawiła żadnych widocznych blizn. To jest cykl dobrych wiadomości, ponieważ dookoła mamy dużo tych złych. Sobie pomyślałam, kiedy byłam w Finlandii. W Finlandii byłam 7 lat temu. Może skoro to jest najszczęśliwsze miejsce po raz kolejny, mimo tej pogody, i pamiętam, że jak byłam zimą, to rzeczywiście minus 23 stopnie, ale może warto odwiedzić Dolinę Muminków po raz kolejny. 8.53 na zegarze, wysłuchacie Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy?
16: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Sprawdzamy pogodę i dzisiaj sytuacja bardzo dobrze wygląda, jeżeli chodzi o słońce i temperatury. 19 stopni teraz w Warszawie, w ciągu dnia 23, 23 też w Białymstoku, w Lublinie, w Rzeszowie, 22 stopnie we Wrocławiu, 21 w Kielcach, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu i Olsztynie, 20 w Katowicach i 19 w Trójmieście.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, 21 dzień maja, 9 na zegarze, imieniny Tymoteusza, Wiktora, Wszemira, Leny, Piotra, Jana i Krzysztofa. Wszystkiego najlepszego, a ja zapraszam na najlepsze śniadanie z możliwych na świecie. Na śniadanie do łóżka w Chilli Z. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z.

0: 8 minut po godzinie 9 słuchacie Chili Z, Taiwan Travelog i Jan Shuang Zi. Jan Shuang Zi, czyli tegoroczny Booker międzynarodowy, po raz pierwszy w historii prestiżowa nagroda literacka międzynarodowego Bookera trafiła do autorki z Tajwanu. Książka zachwyciła jurorów oryginalnością i wielowarstwową narracją. Została uhonorowana międzynarodową nagrodą Bookera. Powieść tajwańskiej pisarki została nagrodzona za emocjonalną głębię i subtelną wielowarstwową narrację. Jest to kulinarny dziennik podróży, który przenosi czytelników i czytelniczki do 1938 roku. Młoda dziewczyna przypływa z Nagasaki na Tajwan, który był wówczas japońską kolonią, a jej cel to stworzenie kulinarnego dziennika podróży. Kobiecie towarzyszy tłumaczka, a kobieta jest autorką i tak zaczyna się opowieść odmierzenia kolejnymi podróżami, rozmowami między bohaterkami i potrawami. Każdy rozdział skupia się na innym daniu. Zdaniem jury autorce udało się połączenie romansu i przenikliwej powieści kost polonialnej. Nagrodę dostała i autorka, i tłumaczka. Niektórzy uważają, że literatura i sztuka muszą być oddzielone od polityki. Sądzę jednak, że literatury nie sposób oddzielić od gruntu, na którym wyrosła, powiedziała pisarka, odbierając nagrodę podczas uroczystości w londyńskiej galerii Tate. Serdeczne gratulacje. Taiwan Travelog. Warto zapamiętać. Jan Shuang Zi. Też warto zapamiętać.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchajcie, Chinizeta, już teraz zaproszenie do kina. Film Milcząca przyjaciółka. Jak sobie tak pomyślę, czy można zaprzyjaźnić się z drzewem i dzięki temu zmienić swoje życie? W nagrodzonym na festiwalu w Wenecji filmie Dusza i ciało autorki NAD, to pytanie staje się początkiem hipnotyzującej, pełnej emocji podróży. Milcząca przyjaciółka zaprasza do świata, w którym ludzie potrafią nawiązywać głębokie relacje z naturą i komunikować się z tą naturą poza słowami. To jest film Medytacja, który otula spokojem i napełnia mocą. W sercu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego rośnie okazały miłożąb japoński, który na przestrzeni wieku staje się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. To jest film, który koi, inspiruje, otwiera oczy na to, co na co dzień nam umyka, pozwala zanurzyć się w opowieści pełne spokoju, piękna i emocjonalnej głębi. Idźcie na ten film do kina. Bardzo proszę.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Minczewski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka

0: miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak. Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Chilli Z. Jest już, przyszła, ponownie znowu przyszła tutaj.
1: Przyszłam, szczęśliwa.
0: Basia Kurdej-Szatan, ludzie, chodźcie do teatru. Teatr jest wspaniałym spotkaniem z wyjątkową sztuką. Teatr zapiera dech w piersiach. Teatr pozwala nam spojrzeć szerzej, głębiej, prawdziwiej. I teatr przede wszystkim może nam pozwolić na opowiadanie pięknych, wzruszających, wyjątkowych historii, które zostaną z wami na długo. A przecież...
1: I inspiruje i to są wspomnienia na lata.
0: Zachwyca. Dlaczego Ina, o której za chwilę, była wyjątkową kobietą?
1: Była jak na tamte czasy, w których żyła, Ina Benita, czyli wielka gwiazda kina międzywojennego. Była kobietą niezależną, przeutalentowaną i wręcz wyprzedzała epokę swoją osobowością i tym, jaką była kobietą i jak potrafiła walczyć o siebie i o innych.
0: Słuchajcie, jest taka akcja, że ludzie mają różne marzenia i do tych marzeń dążą różnymi sposobami. Tak się okazało, że Baśki marzenie to jest też marzenie jej siostry i po raz pierwszy siostry Kurdej występują na scenie. Razem dwie siostry, Basia Kurdej-Szatan, Kasia Kurdej-Mania i opowiadają historię innej legendy, wyjątkowej, czyli mamy tak naprawdę trzy kobiety na scenie i fenomenalną historię. Historię Iny Benity. 6 czerwca w Warszawie, w Garnizonie Sztuki. Naprawdę pójdźcie. Baśka, wiesz co, o kim ja nie rozmawiam i ktoś tam pada gdzieś twoje nazwisko, to wszyscy mówią, że cię kochają. Ja nie wiem, ty jesteś jak zupa pomidorowa, czy co?
1: Chyba właśnie nie. Powiem ci, że ja to mam różne sytuacje.
0: No wiadomo,
1: różne,
0: ale ja nie rozmawiam z tymi...
1: przygody z ludźmi.
0: Z tymi, co... Być może to jest jakiś taki po prostu krąg wrażliwych ludzi.
1: Może tak. I tych wrażliwych ludzi zapraszamy serdecznie do teatru, ale też tych, którzy może chcieliby się trochę uwrażliwić i zobaczyć, jak to jest i odczuć coś więcej, bo jestem przekonana, że odczujecie. Gramy ten spektakl w Gdyni już i za każdym razem publiczność... nie dość, że mamy owację na stojąco, to jest dla mnie niesamowicie wzruszające i nobilitujące, to wszyscy mówią, że no, przyszliśmy na inny spektakl, że nie tego się spodziewali, a wychodzą z pięknymi emocjami i z przeżyciami. I to właśnie chciałyśmy przekazać ludziom.
0: Bardzo was zapraszamy na ten spektakl, za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Słuchacie Chili Z 9.45, Basia Kurdej-Szatan w Chili Z. Zapraszamy Was znowu na spektakl Ina, garnizon sztuki. Myślę sobie, że jak będziecie w Warszawie, ale jak jesteście z Warszawy, jak planujecie wycieczkowanie, no to warto sobie już na koniec, ja zawsze jak jadę do jakiegoś nowego miejsca albo do starego, nowego, ale po raz kolejny, to zawsze sobie ogarniam teatr i czy to w Sewilli, nie wiem, teatr flamenco, żeby po całym dniu tego eksplorowania, na przykład wieczorem pozwolić sobie na odrobinę wyjątkowości. Dlaczego ten spektakl jest wyjątkowy, Basiu? O, czekaj, bo ci nie włączyłam mikrofonu. Zadam ci pytanie i właściwie nie musisz odpowiadać.
1: Powiem ci najpierw, że ja też kocham chodzić do teatru. Jestem aktorką i gram, ale kocham oglądać, przeżywać. Myślę, że spektakl jest wyjątkowy, bo można przeżyć coś pięknego, można się utożsamić rzeczywiście z tą historią, ale też tak napełnić się taką siłą, zainspirować tą niezależnością i uświadomić sobie też, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze i że musimy o nią walczyć i o niej pamiętać przede wszystkim, żeby kurczę, no powiem ci, że to jest tak wielowarstwowy spektakl.
0: To jest o kobiecej sile.
1: O kobiecej sile, o siostrzeństwie.
0: O determinacji pewnie,
1: tak,
0: nie?
1: Wojna
0: o odwadze.
1: I miłość.
0: Tak, o miłości, o tym, że nawet w najtrudniejszych i najbardziej mrocznych czasach możemy odnaleźć światełko nadziei, ale też znaleźć w sobie pokłady takiej siły, o której byśmy nawet nie pomyśleli, że ją mamy.
1: I o tym, ile jesteśmy gotowi przejść.
0: Bardzo, bardzo, bardzo Państwa zapraszamy do garnizonu sztuki 6 czerwca, a potem do Gdyni.
1: 17 czerwca w Gdyni, w Teatrze Muzycznym również.
0: Danuty Baduszkowej, wspaniała lokalizacja, wspaniały teatr.
1: Cudowne.
0: Dwie cudowne dziewczyny na scenie, Basia Kurdej-Szatan i twoja siostra.
1: Kasia
0: Kurdej-Mania, Basia Kurdej-Szatan.
1: Tak, nazywamy się zabawnie.
0: Tak naprawdę najistotniejsza w tej wzruszającej historii jest sama Ina i jej opowieść.
1: Jej opowieść, jej historia jest tak inspirująca i tak przejmująca, tajemnicza jednocześnie. My tworząc ten spektakl odkrywałyśmy tej tajemnicę i nie wiem, czy ją odkryłyśmy. Myślę, że każdy, kto przyjdzie, będzie mógł sam ją odkryć i sam wyciągnąć wnioski. Natomiast no, bardzo nam zależy na tym, aby tę postać niezwykłą ludziom przedstawić, bo Polska nie pamięta o Inie Benicie. Mało kto o niej słyszy. Ordonka, Bodo, te nazwiska się słyszy cały czas, a o Inie Benicie zapomniano i mamy jakąś taką misję w sobie ogromną, żeby ludziom ją przedstawić, przypomnieć, bo była naprawdę wielką, przeutalentowaną, przepiękną, pełną wdzięku kobietą.
0: Zapraszamy do garnizonu sztuki. Basiu, bardzo ci dziękuję, że wpadłaś. Lubisz do nas przychodzić, co?
1: Lubię bardzo. Pomalowałabym
0: na ciebie rzęsy, jakbym wiedziała, że przyjdziesz.
1: Ale jesteś piękna.
0: Zapomniałam.
1: Wewnętrznie i zewnętrznie.
0: Idźcie do teatru. Zapraszamy do Warszawy, do garnizonu sztuki 6 czerwca i zapraszamy do Gdyni. I bardzo ci dziękuję, że wpadłaś.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: I tym optymistycznym akcentem mówię wam cześć i Dawid Tyszkowski na do usłyszenia.
1: Miał syn, nasza gwiazda. Na blokach był kimś i wszyscy za nim jak cień. Jego banda.

0: reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
2: I'm just wondering how it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea while sipping on a previous drink. Between all of these faces, people chilling near, just wondering how

0: Cílizet. Pogoda.
1: Czwartek w całym kraju, dużo słońca, ale też wszędzie będzie się dziś chmurzyć. W centrum i na południu ponadto możliwe burze. Jeśli chodzi o temperatury, te akurat całkiem przyjemne. Na północy wprawdzie dziś 17-18 stopni, ale już wszędzie indziej powyżej 20. Na zachodzie i na południu 20-21. Podobnie na wschodzie, najcieplej w centrum 23.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Dobre wibracje, czyli zaprasza Bartek Winczewski.
1: 10:03 na zegarze, Bartek Winczewski, dzień dobry, zapraszam do 13:00. Będzie się dziś działo w czwartkowych dobrych wibracjach. Mamy fantastyczną płytę tygodnia. To po 11:00, po 12:00 zaś, jak co czwartek, festiwalowy rozkład jazdy. Gdzie pojechać, kogo zobaczyć, poza tym bilety, zaproszenia, bądźcie z nami koniecznie.
3: Dobre wibracje, czyli Z.
4: If this party was a house,

Jak codziennie w tym tygodniu i dziś w dobrych wibracjach zaglądamy na Lazurowe Wybrzeże. Do soboty potrwa tam jeszcze festiwal filmowy w Cannes. Wczoraj na festiwalu swoją premierę miał film zatytułowany The Man I Love. To jest osadzona w Nowym Jorku lat 80. historia trudnej i burzliwej relacji dwóch mężczyzn. Jednego z nich zagrał laureat Oscara za rolę w filmie Bohemian Rhapsody, Rami Malek, dawno niewidziany, przynajmniej w kinie artystycznym, ambitnym. Pojawił się wczoraj Rami Malek na tym właśnie premierowym pokazie. Mało tego, otrzymał blisko 10-minutową owację na stojąco, na którą zareagował wyraźnym wzruszeniem. No, być może to początek nowego otwarcia, jeśli chodzi o tego aktora. Często zdarza się tak, że po oscarowej roli dla aktorów, aktorek przychodzi czas pewnej posuchy. Na pewno nie realizują się oni w projektach na miarę tych przyznanych wcześniej Oscarów. Może w przypadku Ramiego Malka będzie inaczej. Film The Man I Love. Czyżby kolejny kandydat do Złotej Palmy? To się okaże. Może Rami Malek wyróżniony zostanie za swoją rolę na festiwalu. Wszystko wyjaśni się już w najbliższą sobotę.

Role Model, czyli Angus Stone z duetu Julia and Angus Stone. Niebawem ich nowa płyta Look

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2+1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie

0: 3 razy 33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt obiecany. Limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy Ekstra już w sprzedaży.
6: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Von Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl Jazz, Forum Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
7: Po reklamie.

Kończy się pewien ważny etap w historii telewizji i nie tylko. Dziś bowiem po raz ostatni wyemitowany zostanie wieczorny show Stephena Colberta w amerykańskiej stacji CBS. Ten program przez ponad dekadę był jednym z najpopularniejszych show tego typu. Colbert, znany ze swojego ciętego języka i poczucia humoru, od 2015 roku gościł w swoim programie największe gwiazdy. Nierzadko też nie brał jeńców, jeśli chodzi o polityczną satyrę. Dogryzał szczególnie pewnemu panu, który w ubiegłym roku nagrodzony został pokojową nagrodą FIFA. No, odchodzi Stephen Colbert z telewizji. Pewien etap zdecydowanie dobiega końca. Bardzo podoba mi się reakcja konkurentów z innych stacji. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon i inni twórcy wieczornych show w amerykańskiej telewizji dziś akurat nie zasiądą za swoimi biurkami, postanowili oddać czas antenowy w 100% Stephenowi Colbertowi, nie będą odciągać uwagi od jego show, które cały czas pozostaje tajemnicą. Nie wiadomo zupełnie, co wydarzy się w tym ostatnim Late Show with Stephen Colbert. Jutro będziemy mądrzejsi o pewną wiedzę na ten temat.

Arsla Trans Orchestra. To w Chili Z za nami, 10 minut przed 11. Polskiej muzyki nie zabraknie po 11. Kolejne spotkanie z Darią ze Śląska i jej nową płytą przed nami, ale to wciąż nie wszystko, jeśli chodzi o miłe rzeczy dla tych z was, którzy lubią piosenki po polsku. Tak.

0: Panorama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.
0: Po reklamie.

0: Zaprasza Bartek Winczewski.
1: 11 minęła, zapraszam na kolejną godzinę dobrych wibracji. Już niebawem spotkanie z Darią ze Śląska. Płyta Halo, co jest grane, to nasza płyta tygodnia. Jeszcze do jutra.

11 minut po 11 tu, czyli Z. Jedną z najbardziej oczekiwanych kinowych premier tego roku niewątpliwie jest nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa, film w reżyserii Macieja Kawalskiego. Jest on również jednym z najdroższych polskich filmów w historii. Według najnowszych danych przekazanych przez producenta filmu budżet Lalki wynosi około 15 milionów euro, czyli około 63 milionów złotych. Jest to kwota, która Lalkę plasuje wśród najdroższych przedsięwzięć w historii polskiej kinematografii. Całkiem niedawno informowaliśmy także i my o nowym filmowym projekcie Wojciecha Smarzowskiego w filmie Słowianie. Swadźba. Budżet tego filmu wynosi około 62,5 milionów. Jest to więc nieco mniej niż dzieło Macieja Kawalskiego, niż nowa ekranizacja Lalki. W każdym razie już wkrótce na polskich ekranach dwa najdroższe, jedne z najdroższych polskich filmów w historii. Tym najdroższym filmem po 1989 roku niezmiennie pozostaje Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza, adaptacja prozy Henryka Sienkiewicza, która na kinowe ekrany trafiła w 2001 roku, kosztowała ponad 76 milionów złotych. A Lalka w kinach pojawi się we wrześniu.

0: I have always liked to windsurf in the summer.
1: Stilizet.

Moje zachwyty nad nową płytą Darii ze Śląska bynajmniej nie maleją. Wręcz przeciwnie, z każdym dniem są coraz większe. Kolejna okazja, aby fragmentu nowej płyty Darii ze Śląska posłuchać w Chili Z już za kilka minut. Tymczasem koleżanka Darii, koleżanka Kaśka.

0: Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
2: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
14: Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super. Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
1: Po reklamie.

0: Komu nie dane było zobaczyć Lord na żywo w grudniu w Łodzi, będzie mógł to zrobić w sierpniu w Poznaniu. Lord, jedna z gwiazd tegorocznej drugiej edycji festiwalu Bittersweet. Więcej festiwalowych informacji w Chillies po 12:00. Jak co czwartek zapraszam na festiwalowy rozkład jazdy. Tymczasem...
1: Płyta tygodnia w Chillies.
0: Tymczasem pora na kolejne spotkanie z Darią ze Śląska i jej nowym albumem Halo, co jest grane. Tej płyty w Chillies słuchamy od poniedziałku. Dziś można powiedzieć dzień z Darią ze Śląska. Po 18:00 artystka pojawi się w naszym studiu, aby razem ze swoim zespołem wykonać dla nas i dla was, drodzy słuchacze, kilka piosenek. Piosenek właśnie z nowej płyty Halo, co jest grane, czyli Z Live Session z Darią ze Śląska. Dziś po 18:00. My tymczasem sięgamy po raz kolejny po płytę Halo, co jest grane. Dziś z tego albumu piosenka zatytułowana Wariatka.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Jutro po 11:00 kolejne, ostatnie już spotkanie z nową płytą Darii ze Śląska, a dziś o 18:00 przypominam, z artystką spotykamy się na żywo w ramach Chili Z Live Session.

Cudownie byłoby, gdyby Daffy kiedyś jeszcze wróciła do muzyki. Trzymam za to kciuki. Tak tymczasem śpiewała na swojej debiutanckiej płycie Rock Fairy. To był rok 2008. 10 minut pozostało do południa. Po południu w Chili Z jak co czwartek festiwalowy rozkład jazdy. Przed południem tymczasem jeszcze Samara Sin oraz Państwo z męskiego grania z roku 2001.

0: Z. Słuchasz radia Chili Z. Reklama.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, 100 krotka.
2: Po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Startuje letni sezon festiwalowy. Wystartowaliśmy także i my z festiwalowym rozkładem jazdy. Gdzie się wybrać, kogo zobaczyć, bilety, zaproszenia. To wszystko właśnie teraz w Chili Z.
1: Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z.

Tak, Olivia Dean swój przebój Nice to Each Other śpiewała jakiś czas temu w paryskiej Olimpii. Jak wybrzmi ten hit w Warszawie podczas Orange Warsaw Festiwalu? Przekonamy się już za tydzień. To będzie sobota, 30 dzień maja, godzina 23. Wtedy właśnie Olivia Dean pojawi się na głównej scenie Orange Warsaw Festiwalu, no i pięknie zapewne wyśpiewa wszystkie swoje hity, przede wszystkim z ubiegłorocznej płyty The Art of Loving. Mam dla Was dobrą wiadomość. Jeszcze dziś, jeszcze przed 13 w festiwalowym rozkładzie jazdy do zdobycia dwa podwójne karnety, dwa podwójne zaproszenia na Orange Warsaw Festival. Bądźcie zatem czujni, to zresztą nie jedyne bilety, jakie będę miał dziś dla Was. Niebawem w naszym studiu gość, który opowie o jednym z czerwcowych festiwali na południu Polski. My tymczasem przenosimy się do Poznania. To będzie sierpień, 13 sierpnia. Dokładnie, kiedy na festiwalu Bittersweet w Poznaniu na jego drugiej edycji zaprezentują się Gorillaz.

0: Half-Life, czyli Z. Ich akurat nie zobaczymy tego lata w Polsce na żadnym z festiwali. Może w roku przyszłym. Tymczasem zgodnie z zapowiedzią razem ze mną w studiu, czyli Z gość. Dzień dobry, Igor Fleischer, pomysłodawca i organizator festiwalu Carbon w Zabrzu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Szósta już edycja waszej imprezy zbliża się wielkimi krokami. 19-20 czerwca tym razem. Pytanie najważniejsze. Dlaczego warto wybrać się do Zabrza w drugiej połowie czerwca?
1: No przede wszystkim dla muzyki, bo w tym roku bardzo mocny line-up. No i też dla samego miejsca, w którym to organizujemy, gdzie ta muzyka właśnie z tą przestrzenią idealnie się łączy. Mowa o Muzeum Górnictwa Węglowego, Sztolnia Królowa Luiza. Wszystko dzieje się na powierzchni, zrewitalizowana przestrzeń, która została dodana do użytku bodajże 5 czy 6 lat temu, więc świetnie zagospodarowana i to właśnie ona również przyciąga co roku mnóstwo fanów dobrej zabawy.
0: Line-up. Line-up to także mocna część waszej oferty festiwalowej. Powiedziałbym, że najmocniejsza. W tym roku ponownie mnóstwo zagranicznych gości. Kto jest takim twoim osobistym faworytem? Na kogo najbardziej czekasz z tegorocznego programu?
1: No ja czekam przede wszystkim na Sofię Kurtesis, która wydaje dla Ninja Tune, jest bardzo rozchwytywaną artystką, w tej chwili odbywa trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, więc właściwie do Zabrza przyjedzie prosto stamtąd. Czekam również na Humeit Hu, Jana Blomqvista, no i takich chaosowych wyjadaczy jak Demi Riquismo oraz Sally C, będzie również Axel Bowman, więc ten line-up tegoroczny jest bardzo gruby, z czego się cieszę, bo długo pracowałem nad tym właśnie, żeby tak było.
0: Ważna jest również co roku podczas Carbon Festiwalu strefa, a scena w zasadzie poświęcona muzyce drum and bass. Ty akurat wspomniałeś głównie o artystach house'owych. No ale fani bardziej połamanych rytmów również mogą coś dla siebie.
1: Tak, i wystąpi legenda, współzałożycielka Metalheads razem z Goldie, czyli DJ Storm, kobieta, która za konsoletą już od kilkudziesięciu lat, oraz taki młody brytyjski wyjadacz w kontrze właśnie do DJ Storm, Halogenics.
0: Igor Fleischer, pomysłodawca, organizator festiwalu Carbon w Zabrzu, jest dziś naszym gościem w festiwalowym rozkładzie jazdy. My już teraz posłuchamy właśnie gwiazdy festiwalu Carbon, rzeczonej Sofii Kurtesis, a do rozmowy z Igorem wracamy za moment.

0: Festiwal Carbon, jego szósta edycja w Zabrzu już za miesiąc, 19-20 czerwca, to są daty tegorocznej edycji tej imprezy. Tak brzmi Sofia Kurtesis, jedna z gwiazd tegorocznej edycji Carbona, artystka urodzona w Peru, mieszkająca, tworząca przede wszystkim w Berlinie, a razem z nami wciąż Igor Fleischer, pomysłodawca, organizator Carbon Festiwalu. Mówiliśmy o głównych artystach imprezy, ale Carbon od lat kilku już daje również szansę, wyciąga rękę do młodych talentów, do nowych adeptów sztuki DJ-skiej. Od 3 lat budujemy scenę nowych talentów. Tak dumnie chwalicie się na waszej stronie internetowej. Opowiedz szybko o tym przedsięwzięciu.
1: Dokładnie. Od kilku lat wspieramy młodych albo młodych stażem artystów, wykonawców, DJ-ów. Dajemy im szansę wystąpienia na festiwalu. Scena Fresh Faces, właśnie tak się nazywa od samego początku, to ukłon w kierunku tych osób, którym trudno się przebić w dzisiejszych czasach. Nabór trwa do 31 maja, więc może ktoś ze słuchaczy również jest DJ-em, chciałby zagrać na festiwalu. Wystarczy nagrać miksa, a tak naprawdę to na stronie internetowej carbonfestival.pl dokładne informacje, co zrobić, żeby wystąpić i być jednym z artystów właśnie na tym wydarzeniu.
0: Czy w przededniu festiwalu ty w ogóle masz czas na to, żeby tych miksów odsłuchać, kiedy już zaczyna się ten cały organizacyjny wir i szum i pracy jest coraz więcej?
1: Ja tego osobiście nie słucham. Oczywiście przesłuchuję też, może nie tak wnikliwie i nie jestem tutaj osobą, która wybiera te i selekcjonuje te zgłoszenia. Robi to Virtual Geisha, która jest odpowiedzialna za całą scenę i to właśnie na niej spoczywa ten obowiązek. Myślę, że znalazłbym czas, bo ja bardzo lubię słuchać miksów i właściwie każdego dnia słucham ich wiele, wyszukując czy to ulubionych artystów, czy nie tylko. Dzięki temu również znajduję dużo ciekawej muzyki, której później którą później również serwuję w moich setach.
0: Jan Blomqvist, Who Made Who, Axel Baumann, Halogenic, Sally C, DJ Storm, DJ Paul Comtel, Sofia Kurtesis, Julia Rover, Kuba Sojka, Last Robots, to tylko niektórzy z artystów, których w tym roku posłuchamy i zobaczymy na Carbon Silesia Festiwalu w Zabrzu. Mamy dla was 4 podwójne bilety na to wydarzenie. Konkurs małpa, czyli z.pl. W tytule wpiszcie Carbon. Zastanawiam się, o co naszych słuchaczy, Igorze, zapytać. To nie może być pytanie takie, na które można udzielić prostej odpowiedzi. Może namówmy naszych słuchaczy, żeby przekonali nas, że to właśnie tym osobom konkretnym chcemy wręczyć zaproszenia na Carbon. Przekonajcie nas, że chcecie tam naprawdę być. Być może w programie festiwalu są artyści, na których występ czekacie jakoś szczególnie. No to czekamy na zgłoszenia na maile. 4 podwójne zaproszenia na Carbon Silesia Festiwal w Zabrzu czekają na was. Igor Fleischer, pomysłodawca, organizator festiwalu, był naszym gościem. Igorze, powodzenia.
1: Trzymam kciuki. Dzięki wielkie i zapraszam.
0: Widzimy się w Zabrzu, a muzycznie w Chili Z w festiwalowym rozkładzie jazdy

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Chili Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
3: Tutaj Daria ze Śląska, zapraszam Was na moją live sesję w Radio Chili Z już w najbliższy czwartek. A ty tańczę, ty
2: tańczę, ty tańczę. Chili Z live session. Daria ze Śląska.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan.

0: oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka.
20: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie.

Muzyczna część tegorocznej edycji Festiwalu Malta w Poznaniu rozpocznie się plenerowym koncertem pod tytułem Za miłość. Tam polscy artyści pod przewodnictwem Natalii Kukulskiej, m.in. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Jakub Józef Orliński, Grzegorz Turnał, Zalia i Ralf Kamiński, ale później już moc zagranicznych muzycznych atrakcji, między innymi ten pan, który przed momentem zaśpiewał dla nas o Londynie, Benjamin Clementine. Jego również zobaczymy i usłyszymy na żywo w Poznaniu w tym roku. Bilety na Malta Festival również do zdobycia niebawem w festiwalowym rozkładzie jazdy. Dziś mam dla Was zaproszenia, karnety na Carbon Festival w Zabrzu. Zainteresowanych zapraszam do pisania maili na adres konkurs@chiliz.pl. W tytule wpiszcie proszę hasło Carbon. No i tak jak już wspominaliśmy z Igorem Fleischerem, organizatorem festiwalu, przekonajcie nas, że naprawdę chcecie 19 i 20 czerwca wybrać się do Zabrza. A jeśli już za tydzień chcecie wybrać się na tor wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie, aby otworzyć niejako tegoroczny festiwalowy sezon, a ten co roku zaczyna się od Orange Warsaw Festiwalu, to również zapraszam do pisania maili konkurs@chiliz.pl. W tej sprawie w tytule maila proszę wpiszcie OWF albo Orange, wszystko będzie jasne. I tu bardzo podobna prośba, przekonajcie nas, że naprawdę zależy Wam na tym, aby za tydzień znaleźć się na warszawskim Służewcu i oklaskiwać choćby Olivię Dean, choćby Dominika Fajka, a może Luisa Capaldiego. W programie tegorocznej imprezy pewien artysta szczególnie bliski mojemu sercu, Loyal Carner, raper, ostatnio również aktor, pojawił się w chwalonym serialu produkcji BBC. O tym jednak innym razem. Ja do tego, aby za tydzień stanąć pod sceną podczas koncertu Loyala Carnera, mam nadzieję przekonać Was tym oto fragmentem koncertu artysty z londyńskiej Royal Albert Hall. Nobody Knows. Myślę, że tego numeru również na Służewcu za tydzień nie zabraknie.

0: How brave is your brave? How deep is your grave?
1: Festiwalowy rozkład jazdy w GZ.

Chet Faker, czyli Nick Murphy z dalekiej Australii, przyleci do nas w sierpniu do Poznania na festiwal Bitter Sweet. Jesteśmy jego dumnym patronem. Będziemy o tym przypominać. Na festiwal Bitter Sweet również z pewnością będziemy mieli dla Was zaproszenia w festiwalowym rozkładzie jazdy. Ten wraca już za tydzień, w czwartek po 12. Ja za dziś dziękuję. Bartek Winczewski. Do usłyszenia w poniedziałek o 10. Dobrego weekendu. Zatem od 13 przy mikrofonach, czyli Z, Rafał Turowski.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Już prawie dwie po pierwszej. Dzień dobry, witajcie w to. Mam nadzieję, że za waszymi oknami także piękne czwartkowe popołudnie. Całe mnóstwo świąt dzisiaj, ale dzisiaj również ani słowa o nich. Po prostu cieszmy się tym czwartkiem. Zapraszam do 16.
1: Na chillaucie w Chili Z.
2: Cat Burns na dobry początek naszego spotkania.

0: W Łodzi trwa festiwal szkół teatralnych, ale słuchajcie, to nie wszystkie imprezy studenckie, które w Łodzi w ten weekend będą miały miejsce. Zdecydowanie całe miasto zostało oddane, można powiedzieć, we władanie Żakom. No bo proszę bardzo, dzisiaj startuje zarówka. Projekcja etiud studentów łódzkiej filmówki, występy zespołów muzycznych, akcje edukacyjne i silent disco. To między innymi podczas tej zerówki, która jest imprezą po raz pierwszy organizowaną przez studentów wielu łódzkich uczelni. Łódzkiego Uniwersytetu, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Politechniki, Społecznej Akademii Nauk, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Medycznego i oczywiście Szkoły Filmowej. Całość rozpoczyna się dzisiaj późnym popołudniem kinem plenerowym na Zielonej Górce w OFF Piotrkowskiej. Kilka etiud szkolnych, wśród nich nagradzana produkcja My Secret Cyber Love Bartosza Sienkiewicza. Taki sentymentalny list miłosny do sitcomów z lat 90. Będzie też Dick Flip Dominika Hadziewicza, historia transpłciowego sambora szukającego akceptacji w hermetycznym świecie skaterów, a także tytuł się jeszcze przyśni, debiut Klaudii Fortuniak o bezsenności, o poszukiwaniu zaginionych rzek i neuroróżnorodności bohaterki. Impreza dziś w piątek i w sobotę. W piątek i w sobotę zerówka przeniesie się na scenę od strony ulicy Piotrkowskiej. Tego dnia m.in. Kowal i Fullery. Całość zakończy się sobotnim silent disco, które wystartuje późnym wieczorem na dziedzińcu OFF Piotrkowskiej.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: No i uderzyło jak meteory, to Feliaw, czyli Z. 21 minut po pierwszej. No dobrze, powiem, w Światowym Dniu Picia Herbaty. No ale przecież każdy pije teraz herbatę, no to jak tu świętować w jakiś specjalny sposób jeszcze jedną? No czemu nie? Holly Humberstone za moment.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Autopromocja.

0: Śląska. Nie masz sił, to płacz. Wystawiasz łeb. Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na Velobank.pl i w placówkach.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
17: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
18: Sprawdź.

0: usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: Po reklamie.

0: No i słuchajcie, czas szybko płynie, kiedy wiosna na zewnątrz. Dzisiaj ostatni dzień sesji pisemnych, egzaminów maturalnych. Za nami języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, a trwają egzaminy z chemii, fizyki, biologii, historii, zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Egzamin pisemny z języka białoruskiego zdawało 88 abiturientów, z litewskiego 29, a z ukraińskiego 46. W tym roku ukraiński doszedł do grupy języków obcych nowożytnych, które było można wybrać na maturze. Ta sesja języków ustnych skończy się 30 maja i wtedy też zakończy się cała matura, a wyniki zostaną podane 8 lipca. No i słuchajcie, pomyślałem sobie tak, że za moich czasów, że się tak wyrażę, no to wyniki pisemnych matur jakoś znane były następnego dnia albo dwa dni później, na wynik ustnej od razu. I gdybym miał czekać od 8 maja do 8 lipca na wynik matury, no to bym chyba zakwitł był w tym czasie. Naprawdę te dzieciaki dzisiaj to są zuchy.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Dalem Gonda, czyli Z o doktrynie miłości. 14 minut zostało nam do godziny drugiej. Jego krajan Phineas już teraz ze swoim zespołem The Favors and Ash. Przed drugą jeszcze Boy Life.

0: reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Świeżo.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

0: Na Silaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Druga minęła, dzień dobry. Teddy Swims na dobry początek 15 godziny dnia. Skoro o pływaniu mowa, no to popływamy sobie po kanale Elbląskim. Mam nadzieję, że to będzie dla Was fajna inspiracja na któryś z majowych weekendów. To już za moment.
0: Na Chillaucie w Chili Z.
1: Przed nami również audycja Past Perfect. No i przypomnę Wam pewną kołysankę, która była wielkim przebojem wiosną roku 89.

Pewnie czasem myślicie sobie, no gdzieś bym pojechała, gdzieś bym pojechał, żeby to miejsce było naprawdę ciekawe, naprawdę fajne i jeszcze nie zadeptane. Proszę bardzo, kanał Elbląski. No może przypomnę, że kanał Elbląski jest zupełnie unikatowym i to w skali świata systemem wodnym, który łączy jeziora zachodnich Mazur z Zalewem Wiślanym. A ta oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnie występującej w tym regionie różnicy poziomu wody przy pomocy 5 pochylni. W linii prostej kanał ma 80 km, ale z odgałęzieniami tych kilometrów jest prawie dwukrotnie więcej. A wspominam o tym dlatego, że no może jeszcze nie w tym sezonie, ale powolutku, przy kanale będzie przybywać atrakcji turystycznych, tak jakby on sam w sobie był niewystarczającą. Oczywiście jest, ale proszę bardzo, w Iławie będzie wyremontowane molo, będą przygotowane punkty widokowe. W gminie Małdyty zostanie stworzone muzeum kanału Elbląskiego na jeziorze Sambrut. To będzie taki pawilon na pomoście. Ostróda zaadaptuje pomieszczenia w zamku i utworzy w nich wystawę tematyczną o szlaku kulturowym kanału. A zatem to jest oczywiście tylko pretekst, żeby, szczególnie jeśli ktoś nie miał okazji tymże kanałem się przepłynąć, no i właśnie kiedy statek porusza się po lądzie, to co on wtedy robi? No przecież nie płynie, jedzie. No przepłynąć i przejechać. Inaczej być nie chce.

0: Daria Zawiałów, czyli Z. 20,5 minuty po drugiej, 1989 rok i wiosnę zmian wspomnimy w Past Perfect już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz i Von Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen Media. Patroni Twój Styl Jazz Forum Prestiż w Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
2: Po reklamie.

0: Just Perfect.
1: I wiosna 1989 roku, już po obradach Okrągłego Stołu, już po rozmowach w Magdalence, sąd ponownie rejestruje NFZZ Solidarność, ukazuje się pierwszy numer Gazety Wyborczej, a na stadionie dziesięciolecia, i to nie jest taki stadion dziesięciolecia jak dziś, jednak standardy były zdziebko inne, wystąpił Stevie Wonder. W Pekinie władza krwawo tłumi protesty na placu Tiananmen. Na ekranach kin pojawia się Stowarzyszenie Umarłych Poetów Petera Weira oraz Licencja na zabijanie, kolejny film z Jamesem Bondem w reżyserii Johna Glenna. Na brytyjskiej liście przebojów The Christians, Jerry Marsden, Paul McCartney, Holly Johnson, grupa brytyjskich artystów, którzy śpiewają Fairy Cross the Mersey. Hand on Your Heart, Kylie Minogue na drugim, Miss You Like Crazy, Natalie Cole na trzecim. Mieliśmy Bring Me Edelweiss. Ciekawe, jakby to zabrzmiało dzisiaj. The Look, wielki przebój Roxette na miejscu siódmym, czy I Want It All Queen na dziewiątym. Przypomnimy sobie dzisiaj piosenkę z miejsca 70. Dość odległe w istocie, no ale przebój w Anglii doszedł tylko do miejsca 5, ale u nas był wielkim hitem za to. No rzecz o tym, jak dzieciństwo z nami zostaje przez całe życie, no bo podmiotowi lirycznemu i autorowi słów jednocześnie tego utworu w dzieciństwie wujek opowiadał takie straszne historie, na przykład o tym, że do dzieci przychodzi Spider-Man, który je zjada, to znaczy te dzieci. No i tak wyśpiewał ten hit Robert Smith.

Nie chciałbym być kontrowersyjny, ale to fantastyczny numer. Lullaby Cure z płyty Disintegration, czyli Z w Pass Perfect. 88 rok, wspominamy w poniedziałek o tej samej mniej więcej porze, 23 minuty do trzeciej.

Thundercat, Dawid Podsiadło i Chanel Lore jeszcze przed trzecią. No i przypominam, dzisiaj po południu o 6:00 u nas na koncercie w cyklu Chili Z Live Session Daria ze Śląska. Koniecznie bądźcie przy odbiornikach.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chill Z. Pogoda.
2: W piątek pochmurno na zachodzie, na Wybrzeżu Środkowym, na Dolnym Śląsku, w Tatrach i na krańcach południowo-wschodnich, a także na ziemi łódzkiej. Poza tym będzie słonecznie. Temperatury wiosenne 19 stopni w Trójmieście, tam przez cały dzień piękne słońce, 22 stopnie w Katowicach i w Krakowie i jutro 23 stopnie w Warszawie. To będzie najcieplejsze obok Białej Podlaskiej i Opola, a także Poznania miasto w naszym kraju.
0: Na Chillaucie w Chill Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Prawie 3:3, konkurs taki popołudniowy przed nami, ostatni w tym tygodniu, a muzycznie Amber Mark, Miss Greed zagrają nami, nastawią was, mam nadzieję, skutecznie na Chillout. A zatem proszę z nami zostać.
0: Na Chillaucie w Chill Z.

0: mamy taką jakby obiadową, więc myślę, że ta informacja będzie zupełnie a propos, słuchajcie, ponieważ z badań naukowców wynika, że powszechne, bezpłatne posiłki w szkołach, przy czym mowa tutaj o szkołach amerykańskich, bo to zostało zbadane, mogą znacząco zmniejszyć liczbę zawieszeń w zajęciach, i to i w szkołach podstawowych, jak i średnich. No bo w Ameryce te kary wyglądają tak, że kara out of school polega na tym, że uczeń ma całkowity zakaz wstępu na teren szkoły i uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych przez pewien czas. W przeciwnym jednak razie może zostać oskarżony o wtargnięcie. Takie zawieszenie stosowane jest na przykład w przypadku stosowania przez ucznia przemocy, posiadania broni, czy też nielegalnych substancji. No i w tych szkołach, w których są bezpłatne posiłki, liczba takich zawieszeń jest niższa o 10% w przypadku podstawówek i 6% w przypadku szkół średnich i gimnazjów. No i w związku z tym badacze wskazują, że posiłki to nie tylko polityka żywieniowa, ale także narzędzie poprawy relacji między rówieśnikami czy równości w szkołach. Myślę sobie, że wyniki tego badania nie są jakoś specjalnie zaskakujące, no bo człowiek jak sobie podje, no to od razu jest spokojniejszy.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Izalia, czyli za 20 minut po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy. Ostatni w tym tygodniu pojawi się na antenie za kilka minut, więc proszę z nami zostać. A kto wie, może i rozważyć wzięcie udziału w tymże konkursie.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
6: Cały rok, od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
11: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
2: Po reklamie.

28 minut do godziny 4, czas zatem na konkurs taki popołudniowy. Najpierw o nagrodach. Mocny głos szkockiego kryminału, J.D. Kirk. Stosy kości, pełen napięcia, klimatyczny. Nie do odłożenia z inspektorem Jackiem Loganem w roli głównej.

ponieważ rzecz radykalna, wciągająca, to jeszcze klasyka Mały, Wielki Człowiek Tomasa Bergera. Zestaw książek, do którego zestawu dokładam płytę Björk i oczywiście smyczkę od Chili Z. 321-321-500 to jest nasz numer telefonu, dzwonimy chcąc wziąć udział w konkursie i wybieramy sobie jedną z trzech kategorii. A następnie po wybraniu czytam pytanie ukryte w tej kategorii i trzy możliwe odpowiedzi wskazujemy tę poprawną. Gdy jest kłopot z odpowiedzią, a jest przestrzeń na pewnego rodzaju, no może podpowiedź albo sugestię, no to taką stosujemy. No ale ta przestrzeń nie jest zawsze. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Stała słuchaczka naszego konkursu, Karolina, cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Karolinko, co tu mam dla ciebie? Mam dla ciebie płytę Utopia, Björk, książkę, o której wspominałem, J.D. Kirk, Stosy Kości, Thomas Berger, Mały Wielki Człowiek, no i oczywiście Smyczka od nas. Zasady znasz, one się nie zmieniły, no właśnie, może trzeba byłoby coś zmienić, pomyślimy o tym. To co, czytam kategorię?
2: Tak, poproszę.
1: Dobra, kategoria kumple, kategoria na G i kategoria Eurowizja.
2: To ja poproszę kategorię kumple, bo wcześniej były śledzę tutaj konkurs i była mowa o skandynawskich kategoriach i coś mi się wydawało, że ta kategoria jeszcze została.
1: Dobrze, to może odczytam pytania, a potem będziemy zastanawiali się nad tym, skąd się to pytanie wzięło. Dobrze, Karolinko, kumple. Będę cię pytał o kumpli Hamleta, mianowicie o Rosenkranza i Guildensterna. Ponieważ ich do Elsinoru, do dworu, no w Skandynawii, czyli w Danii, bo Elsinor leży dalej, ten zamek Hamleta można zwiedzać zresztą. No więc do Elsinoru sprowadzają tych kumpli Hamleta Klaudiusz i Gertruda. No i owi kumple Hamleta, Rosenkranz i Guildenstern, oni A. giną po przybyciu do Anglii, czy też B. wyjeżdżają do Wittenbergi studiować, to stypendium im para królewska w zamian za spełnienie ich prośby funduje, czy też oni są świadkami pojawienia się ducha króla ojca?
2: Szczerze powiedziawszy, może wstyd się przyznać, ale ja nie kojarzę niestety tej sztuki, w sensie no gdzieś tam wiadomo, obiło się uszy, ale nie znam jej tak całościowo. Więc tutaj może jakaś, nie wiem, podpowiedź. No, trochę by mnie akusiło, bo to tak jakiś dramat i tak dalej, ale no...
1: Ale słuchaj, to umówmy się, Karolina, umówmy się w ten sposób. Tak czy inaczej, bo w tym konkursie przegranych nie ma, no więc słuchaj, ja bym na twoim miejscu po prostu, wiesz co, zawierzył intuicji. A co będzie, to będzie.
2: No to skoro intuicji, to A wybieram.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Oni jadą do Anglii, płyną do Anglii właściwie z listami, tylko książę Hamlet tam zmienia treść tych listów, no i smutny los fałszywych przyjaciół Hamleta spotka w tejże Anglii.
2: A tak, więc tutaj ukryłeś tą Skandynawię, moją ulubioną. Nie spodziewałam się akurat takiej formy, ale na tym właśnie ten konkurs, podejrzewam, też polega.
1: Wszystko poszło dobrze. Cieszę się.
2: Super, cieszę się niezmiernie.
1: Cieszę się. Dobrego popołudnia, gratuluję. Dzięki.
2: Dzięki.
1: Pozdrawiam.
0: GZ. Nastaw się na chill out.

Songbird, czyli Z za 11 minut czwarta. Kuba Lachowicz będzie Was nastawiał na chill out od 16, a o 6 przypominam Daria ze Śląska w Chili Z na żywo w koncercie. Rafał Turowski, dziękuję za dziś. Jeśli jutro będziecie przy odbiornikach i włączycie je o 10, będę tam i się przywitam. A zatem do jutra.

0: się na Chill Out. Reklama.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Castorama.
18: Teoria.
17: I praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka.
17: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: To ja mam dzisiaj dobre wiadomości pogodowe, bo jutro nic nigdzie nie powinno padać. W całym kraju dużo, dużo słońca i dużo też na termometrach, bo nawet do 23 stopni. Tyle będzie jutro na Mazowszu, 22 w Małopolsce, na Śląsku. Najchłodniej u naszych słuchaczy nad samym morzem i w górach, tutaj do 18-17 stopni. Jeżeli chodzi o weekend, tak zerknę sobie, pozwólcie. Będzie jeszcze cieplejszy i będzie jeszcze więcej słońca.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. W międzyczasie w CZ zaprasza Jakub Lechowicz.
1: Dwie minuty po 16:00. Jakub Lechowicz przy mikrofonie. Dzień dobry. Zapraszam na popołudnie w CZ. Muzyczne popołudnie. Dzisiaj CZ Live Session na żywo. Za dwie godziny o 18:00 zagra dla Was wspaniała Daria ze Śląska.
0: W międzyczasie w CZ.
1: Więc zacznijmy właśnie od Darii. Nie masz sił, to płacz z jej nowego albumu. Więcej Darii po 18:00 na żywo, więc polecam dzisiaj być popołudnią z CZ.
2: Nie

miasto, które inspiruje kolejnych, które no, powoduje szybsze bicie serca i o tym szybszym biciu serca powstają najpiękniejsze piosenki. New York City, tutaj Peter Malik i Norah Jones, czyli Z. Piękne to było nagranie sprzed kilkunastu już lat. 13 minut po 16. Pamiętacie, że niedawno był taki trend, że Amerykanie odkryli, że domy się wietrzy? I otwierali dosłownie okna w całym domu i to nagrywali, że po prostu odkryli wietrzenie domów. No to teraz Amerykanie odkryli coś zupełnie nowego. Odkryli kompot. Wideo, gdzie piją tak zwane fruit water, osiągają milionowe wyświetlenia, a internauci z różnych krajów śmieją się, że Amerykanie odkryli właśnie coś, co w Europie funkcjonuje jako zwykły kompot. Od dłuższego czasu na TikToku pojawia się coraz więcej nagrań właśnie. Filmiki zdobywają, jak powiedziałem, miliony wyświetleń. I tutaj jedna TikTokerka powiedziała: laska, to nie jest żaden fruit water, to jest kompot. No tak, podobno jeden z najbardziej rozwiniętych krajów właśnie odkrył kompot, który my już mamy od ponad 700 lat. Początki tej tradycji wiązano z wpływami Imperium Bizantyńskiego, gdzie gotowanie owoców służyło przede wszystkim ich konserwacji. No to teraz Amerykanie by odkryli kompot, smacznego życzymy. Jakby co, to podrzucimy jeszcze kilka pomysłów. Mamy jeszcze kilka ciekawych rzeczy. Swoją drogą, poczekajcie, aż odkryjecie żurek. Pretty Baby, czyli za.

0: Love, Love, Romy w Cheez-It. 24 minuty po 16, czwartkowe popołudnie spędzamy razem. Mam nadzieję, że spędzacie je już tak, jak chcecie je spędzać. Kto w drodze do domu na przykład, albo w ogóle w drodze, no to uściski. Proszę się nie denerwować, proszę pamiętać, że każdy korek przemija, nawet najdłuższa żmija. Więc za moment nastawimy się na chill out dalej. Charlotte Day Wilson, Janis and the O. Tak wam gramy w czwartkowym, czyli za.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

0: Śląska, nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb na wiatr.
0: Kilizet. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
5: bezpiecznie.
4: Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 20.

0: na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

Bad Bad Not Good i Charlotte Day Wilson, I Can Only Whisper, czyli Z. 22 minuty i będzie 17. Dzisiaj rozpoczyna się wyjątkowe wydarzenie, festiwal Zerówka w Łodzi. I to jest wydarzenie, które jest inicjatywą łódzkiego środowiska studenckiego, bo swoją artystyczną działalność zaprezentują studenci z Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Politechniki Łódzkiej, Społecznej Akademii Nauk, Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Medycznego, ale również Szkoły Filmowej. I to będą występy kilkunastu zespołów muzycznych, będą akcje edukacyjne i będzie silent disco, między innymi takie aktywności w programie festiwalu Zerówka właśnie. Wszystko zaczyna się dzisiaj o godzinie 19:00 kinem plenerowym na Zielonej Górce w OFF Piotrkowska. Tam właśnie będzie można zobaczyć kilkanaście etiud szkolnych. Wśród nich sentymentalny list miłosny do sitcomów z lat 90. ubiegłego wieku, czyli My Secret Cyber Love. Jutro i w sobotę będą koncerty i to też będzie bardzo, myślę, ciekawe. W sobotnie popołudnie na dziedzińcu OFF Piotrkowska młodzi twórcy z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej zaprezentują otwartą lekcję tańca, ale będzie również to, co Chillizet lubi najbardziej, czyli strefa chillu. I tam będzie można w ramach akcji Disneraka wykonać tatuaże, a dochód będzie przeznaczony dla fundacji Cancer Fighters. Pierwsza edycja Zerówki, wyjątkowe, myślę, wydarzenie. Sobotnie Silent Disco zamknie to właśnie na dziedzińcu OFF Piotrkowska. I Silent Disco, jak to Silent Disco, potrwa do rana, wiadomo. 20 minut i będzie 17. Zły, najgorszy sen. Max Stachasiuk ze swojej debiutanckiej płyty zaśpiewa teraz w Chillizet.

nic na miłość. Jasmine zaśpiewała w Chili Z. 10 minut i będzie 17, to teraz numer, który trafił na listy przebojów jeszcze wtedy, kiedy chleb w sklepie kosztował parę tysięcy złotych. To będzie kolejna z moich filmowych propozycji. Bardzo też wyjątkowy obraz i utwór, którego w radiu nie słyszałem dawno. I teraz, żeby zacytować fragment tego obrazu bez przekleństwa, to musiałem trochę poszukać, i też trudno, jeżeli chodzi o dobre tłumaczenie polskie, bo jednak film, z którego za chwilę zagram, to jest niezwykły obraz. Uwaga, co to jest shake? Mleko z lodami za 5 dolarów? Dolewacie tam bourbona czy coś? No to już pewnie wiecie, że będzie Pulp Fiction. Później wrócę do was i powiem wam, jaka pogoda będzie jutro.

0: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: Po reklamie.

0: Cz. Pogoda.
1: Jeżeli nocą macie zamiar podróżować, to uważajcie na mgły, one w drugiej połowie nocy, zwłaszcza na północy i na południu Polski. Termometry w nocy pokażą od 8 do 12 stopni, więc tragedii nie ma. Jutro też nie ma tragedii, wręcz przeciwnie, w całym kraju dużo słońca, nigdzie nic nie powinno padać. Najcieplej u naszych słuchaczy w Warszawie do 23 stopni, 22 w Małopolsce i na Śląsku, 21 na zachodzie, najchłodniej nad samym morzem i w górach, tutaj do 18 stopni jutro.

0: się w Chili Z. Zaprasza Jakub Blachowicz.
1: Witam serdecznie. 17 minęła. Jakub Blachowicz to ja. Jeszcze godzina i Chili Z Live Session. Dzisiaj Daria ze Śląska dla was zaśpiewa, więc jak najbardziej polecam być blisko radia. Wcześniej zagramy Victor Ray, Alec Benjamin, Natalia Muyanga, ale fajny zestaw.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Ale fajnie gramy w czwartek w Chili Z.

Natalia Mojanga, Wolę jedno, czyli za 10 minut po 17. Teraz mam taką historię, która trochę mnie poruszyła, bo belgijski sklep z używanymi rzeczami, jednym słowem antykwariat, wywołał niemałe poruszenie w sieci, bo w tym właśnie antykwariacie znaleziono stary album ze zdjęciami, a w nim analogowe fotografie, na których we wczesnych latach 90. pewna kobieta w średnim wieku pozuje u boku największych gwiazd Hollywood. I teraz w mediach społecznościowych zabuzowało i to tak natychmiast, bo wszyscy zaczęli się zastanawiać, kim jest ta tajemnicza kobieta w objęciach na przykład Johnny'ego Deppa, Angeliny Jolie, Bruce'a Willisa i wielu innych. No to już detektywi z tak zwanego TikToka odkryli jej tożsamość. Ponad 200 znanych twarzy w tym albumie można znaleźć, a wśród nich pani, która nazywa się Maria Snowis Wagla, z pochodzenia Belgijka i była członkini Hollywood Foreign Press Association. I jej tożsamość została wyśledzona właśnie przez internautów. I ten wiralowy post dotyczy albumu ze zdjęciami, bo można tam zobaczyć Angelinę Jolie właśnie, która się chwali niewielkim tatuażem z chińskim smokiem, jest Bruce Willis z włosami, jest Drew Barrymore z brwiami grubości kartki papieru, ale jest też wielu, wielu innych. Wiemy o tej pani tyle, że przez przeszło 30 lat prowadziła kolumnę o biznesie rozrywkowym i o tym, jak wygląda życie w Hollywood. Niestety zmarła w Szwajcarii, mając 93 lata, to było w 2016 roku. I teraz jej córka się znalazła, pani Rita Radowicz, która powiedziała belgijskiej gazecie, że nie ma pojęcia, skąd album wziął się w tym antykwariacie, bo te zdjęcia miały dla jej mamy bardzo duże znaczenie. Nie wiem, jakim cudem tam skończyły, dodając, że jej matka byłaby zachwycona, wiedząc, że jest tematem numer jeden w całej Belgii. No ba, nie tylko w Belgii, ale w ogóle w Europie. Kochała swoją pracę i była zdumna z tego, co robiła. Tak dodała córka tej pani. Zdjęcia bardzo ładne, gdyby ktoś chciał pooglądać. Maria Snowis Wagla się nazywa i te zdjęcia są dostępne w sieci właśnie.

watching out.

0: Amy McDonald. Prawdopodobnie jeden z piękniejszych szkockich akcentów w muzyce rozrywkowej. This is the life. Takie jest życie po prostu. I oczywiście skojarzenia ma się różne z tą piosenką, ale w zdecydowanej większości pewnie wszyscy kojarzymy to z serialem o prawnikach. Ktoś z was chciał być prawnikiem po tym? No, znam takie osoby, ale pracują w radiu dzisiaj, więc chyba się nie udało. 23 minuty po 17. Easy Life, Tame Impala, wiralowe Dracula, wam przypomnę, to za kilka chwil w naszym Chillizat.
1: Autopromocja.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
3: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
5: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Po reklamie.

Fantogram w Chili Z, 22 minuty i będzie 18. Za 22 minuty Chili Z Live Session. Daria ze Śląska dla was zagra, przypominam. A tymczasem zanim Daria, to jeszcze porozmawiajmy o Oldze Tokarczuk. Pozwólcie, ponieważ temat w ogóle nie ucichł, wręcz przeciwnie. Przypomnę, że podczas tegorocznego poznańskiego Impaktu w rozmowie ze Sławomirem Sierakowskim Olga Tokarczuk przyznała, że choć nie należy do entuzjastek zmian, jakie sztuczna inteligencja wprowadza do pisania, to sama testuje to narzędzie i czasami bywa pod wrażeniem tego, jak ono działa. Niemniej uważa, że nie zastąpi ono pracy człowieka, wielkich pisarzy. Jednak znakiem czasu jest to, że dziś ludzie nie czytają długich książek, a znakiem czasu jest sztuczna inteligencja. W internetowym obiegu powodzeniem ogromnym cieszy się wycięty z kontekstu fragment, w którym Olga Tokarczuk zwraca się do sztucznej inteligencji słowami: kochana, jak mogłybyśmy to pięknie rozwinąć? I tutaj bardzo łatwo to przekształcić w jakąś taką karykaturę, taki obraz kobiety, która siedzi sobie przy komputerze i nie wie, że do maszyny nie gada się jak do koleżanki. No tak. I zaczęły się żarty z naszej noblistki, bo przecież można przy tym poprawić zasięgi, zdobyć lajki. I mimo, że Tokarczuk powiedziała, że dopiero teraz testuje narzędzie, jakim jest AI, to nie robiła tego przy żadnej wcześniejszej książce, to i tak w sieci nie brakuje ekspertów literackich, tych samozwańczych, którzy sugerują, że należy podważyć jej dotychczasowy dorobek, a może nawet odebrać Nagrodę Nobla. I niestety, ale można odnieść wrażenie, że grunt pod dzisiejsze oskarżenie przygotowała afera sprzed kilku miesięcy. Ta afera wtedy dotyczyła Karoliny Opolskiej i jej książki Teoria spisku, czyli Prawdziwa historia świata, gdzie część przypisów, mimo zaprzeczeń autorki i wydawnictwa, wygląda na wygenerowaną przez AI i prowadzi do nieistniejących źródeł. Do tego mamy rosnącą ilość utworów muzycznych generowanych przez AI, wycofana na prędce przez Spotify po oskarżeniach o podszywanie się pod prawdziwych odbiorców. I wszystko to tworzy atmosferę, której samo korzystanie ze sztucznej inteligencji zaczyna być automatycznie utożsamiane z oszustwem, a niekoniecznie tak jest. Dlatego odsyłam do całej wypowiedzi Olgi Tokarczuk. Olga też wydała oświadczenie. Te znajdziecie na jej mediach społecznościowych. Powoli trzeba. Kontekst cały, a nie tylko wyrwany. Blauka i fason teraz w Chili Z.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
0: Po reklamie.

0: Live Session w Chili Z. Daria ze Śląska. Jedna z najciekawszych i najbardziej wyrazistych postaci młodej polskiej sceny muzycznej ostatnich lat. Twórczość Darii wyróżniają mocne i bezpośrednie teksty oraz charakterystyczne, melancholijne brzmienie balansujące pomiędzy indie popem a alternatywą. Za debiutancki album Tu Była, wydany w 2023 roku, artystka otrzymała Fryderyka w kategorii Album Roku Indie Pop oraz nagrodę za fonograficzny debiut roku. Rok później ukazała się druga płyta, Na południu bez zmian, która umocniła jej pozycję na polskiej scenie muzycznej i przyniosła kolejne wyróżnienia, w tym Fryderyka za album roku pop alternatywny. 15 maja premierę miała trzecia płyta Darii, zatytułowana Halo, co jest grane? Już teraz koncert Darii ze Śląska. Na żywo ze studia Chili Z.
1: Tu Chili Z. Teraz przenosimy się do naszego koncertowego studia. Tam na żywo Daria ze Śląska ze swoim zespołem. No to gramy. Daria ze Śląska i materiał z nowej płyty Halo, co jest grane w Chili Z.

Czy, ja, czy mi to zasłania mi ten krawat jak trzeba? Dobra, muszę zacząć plecak.

Dobry wieczór. Z tej strony Daria ze Śląska. Bardzo się cieszę, że będę mogła Państwu dzisiaj zaprezentować z moimi kolegami kilka piosenek z najnowszego albumu Halo, co jest grane? Ale nie będę jakoś wielce opowiadać i odpowiadać na to pytanie. Postaram się odpowiedzieć śpiewająco.

Drodzy Państwo, część zasadnicza za nami. A teraz taki bonus. Kiedy mój kolega Lesman podrzucił mi piosenkę Cher, taki pomysł w ogóle, piosenka Believe. Kiedyś to był dla mnie guilty pleasure, a teraz również pleasure. Bo jak sobie odkupuję tę piosenkę Cher, to sobie myślę, Boże, ile wspaniałości jest w tym tekście. I dlatego zrobiliśmy zupełnie po swojemu. Posłuchajcie.

0: Dziękujemy bardzo. Ja i moi koledzy, których tutaj nie słychać. No, wspaniale. Do zobaczenia gdzieś, na trasie.
1: Chili Z Live Session. Daria ze Śląska.
2: To był koncert na żywo, prosto z naszego koncertowego studia, Studia Z. Daria ze Śląska ze swoim zespołem. No wow, to brawo. Brawo, już pracujemy oczywiście nad tym, żebyście mogli to zobaczyć na naszym kanale na YouTubie. Darii dziękujemy. To teraz lecę ją uścisnąć osobiście na parter, a was zostawiam z najlepszą chilloutową muzyką. Nastawiamy się dalej na chillout. Bondax, Tara McDonald, Arlo Parks, Panama. To w najbliższych minutach w Chili Z.

Manchester Orchestra Bad Heads w Chili Z. 20 minut i będzie 19. Jesteśmy po Chili Z Live Session. Daria ze Śląska dla was zaśpiewała i to było bardzo, bardzo przyjemne wydarzenie, tak myślę. Jeszcze chwila i będziecie mogli to wszystko zobaczyć i do tego wrócić, więc jak najbardziej polecam śledzić nasze social media. Tymczasem czytam, że nawet jeżeli uważamy się za osoby aktywne, to najczęściej skupiamy się na jednym albo dwóch typach aktywności, które sprawiają nam najwięcej przyjemności, a do zdrowego funkcjonowania ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy stosowanymi kategoriami ćwiczeń, bo na przykład napakowany mężczyzna, nieumiejący schylić się, gdy coś mu spadnie, podobno dzisiaj nikogo nie dziwi. Wiele osób skupia się na treningu siłowym, który oczywiście pozwala na podnoszenie wielkich ciężarów i daje szybkie efekty. I fajnie, to jest potrzebne, poza oczywistą korzyścią. Stymuluje wzrost kości, obniża poziom cukru, redukuje stres, ale nie połączone z innymi typami ćwiczeń może prowadzić do przykurczy, a w rezultacie do objawów bólowych. Najprostsze rozwiązania podobno okazują się tymi najlepszymi. Badanie opublikowane w American Journal, obejmujące blisko 85 tysięcy dorosłych w wieku 40-79 lat, obserwowanych przez 17 lat, więc bardzo długo, wykazało, że osoby chodzące szybkim marszem przez co najmniej 15 minut dziennie miały prawie 20% niższe ryzyko przedwczesnej śmierci niż te, które tego nie robiły. I też mózg podobno bardzo dobrze działa. Chodzenie też, mózg działa właśnie dzięki chodzeniu, bo obniża to ryzyko rozwoju demencji o 51%. Nawet 3800 kroków, mniej więcej 2 km, dawało 25% redukcję ryzyka, a żaden lek dostępny na rynku nie oferuje podobnej skuteczności. Więc panie i panowie, różne dziedziny proszę uprawiać, różne sporty i będziemy zdrowi, a nie tylko te dwie ulubione. I będzie okej. Okay. Back, right, lonesome, proponuję teraz w czwartkowym, czyli Z.

Girl Jordan, Keep on Running. Czyli za 10 minut dzieli nas do 19 w czwartkowy wczesny wieczór. Dzisiaj czwartek, jak czwartek to oczywiście Maciej Kulewicz, punktualnie o 20 w tym studiu, więc polecam dzisiaj być z nami. A my słyszymy się jutro, w piątek, od 16, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli też spędzicie ten czas z Chili Z. Ode mnie na koniec coś z 2011 roku dokładnie, Bruno Mars, który śpiewał, że jeżeli kiedykolwiek opuści go jego dziewczyna, to będzie potrzebował morfiny, żeby uśmierzyć ten ból po tej stracie. To z filmu Zmierzch przed świtem, część pierwsza. Przejmujące to będzie, ale piękne. Ode mnie na koniec It Will Rain w Chili Z. Do usłyszenia, dzięki.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
2: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Agaty.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na BRW.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca w Gdyni. Anna Maria Jopek, Stacey Kent, New York Voices z udziałem Urszuli Dudziak, Eliani Elias, Gala Przebojów Szczepanika, a w niej Monika Bożym, Dorota Miśkiewicz, Iza Kowalewska, Krystyna Stańko, Anna Serafińska i Adam Nowak, Agnieszka Wilczyńska, Sonia Bochosiewicz, Iwon Sanchez. Bilety na eventim.pl, e-bilet i bilety na sponsor tytularny Energa z grupy Orlen, Media Patroni, Twój Styl Jazz, Forum Prestiż, Trójmiasto.pl i Wirtualna Polska. Do zobaczenia w Gdyni.
9: Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Gaslighting, czyli manipulacje w naszych relacjach. Rodzice robią to dzieciom, kobiety kobietom, mężczyźni kobietom i na odwrót. Nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
10: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
10: Sprawdź to sam, czyki out.
11: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Po reklamie.

Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate. Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Macie Królewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w ten czwartkowy wieczór 21 maja. Zobaczcie, jak ten czas szybko płynie. Dopiero żeśmy mieli premiery majowe kilku świetnych płyt, które zresztą dzisiaj się pojawią, a tu już nagle 21 maja. Moi drodzy, moje drogie, no dzisiejsza audycja, mam nadzieję, że spełni wasze oczekiwania muzyczne na dzisiejszy wieczór. No będzie troszeczkę acid house'u i wspomnienia właśnie z takiej klubowej, tanecznej sceny. Będzie troszeczkę współczesnej psychodelii i hiszpańskiej, i brazylijskiej. Będzie muzyka z Polski, będzie muzyka z Kuby i będzie muzyka z Kanady i Haiti. Myślę, że dzisiejsza audycja naprawdę będzie bardzo, bardzo dobra. No a zaczęliśmy naszą dobrą znajomą Noga Eres i to już jest kolejny utwór, który jest nowy, który nie pochodzi z płyty Bandalist, co może świadczyć tylko i wyłącznie o tym, że Noga Eres przygotowuje się do wydania kolejnego albumu. Mam nadzieję, że już w przyszłym Królewiczu będę mógł wam zaprezentować piosenkę I Love You, bo też już jest kolejna nowa, rzeczywiście. Więc no, niech się tak stanie. Ale teraz, na taki kolejny dobry początek naszej audycji, no, duże wspomnienie. Ja zabawię się z wami może trochę. Nie powiem, co to jest za zespół. Ten zespół znacie doskonale i powiem szczerze, że jak się tak poniekąd przypadkiem, ale nie tylko poniekąd, natknąłem na nagrania tego zespołu niedawno, pomyślałem sobie, ojej, jakie to dobre, bo przecież wszyscy znamy tylko 2-3, no góra 4 najbardziej znane hity, a nie pamiętamy tego, co było na reszcie płyty, a okazuje się, że to jest bardzo, bardzo dobre. I powiem tak, brzmi to niesamowicie współcześnie i niezwykle atrakcyjnie, a skończyło, no można powiedzieć, 36 lat. Tak 7 sierpnia w sierpniu będą urodziny tego albumu i proszę sobie wyobrazić, że ten zespół, znaczy ta płyta skończy 36 lat. Nie chcę mi się wierzyć, tym bardziej, że jak słyszałem te utwory i słyszę te utwory, no to brzmią mi one bardzo współcześnie i nie ukrywam, muszę to powiedzieć, czasami mam takie wrażenie, że brzmią o wiele lepiej niż współczesne produkcje z kręgu acid house'u, popu i muzyki klubowej. No cóż, ponieważ chyba mają więcej merytoryki i więcej dowcipu. Nie zapowiem, ciekawy jestem, czy zgadniecie, co to jest za zespół. Proszę, nie szazamujcie, tylko dawajcie mi od razu znać albo pod postem o tej audycji na naszej stronie facebookowej, albo oczywiście na mój adres mailowy maciej.ulewicz@chilizet.pl. No bardzo proszę, to muzyka bardzo rozrywkowa sprzed 36 lat. Kto to? Co to?

0: Królewicz w Chili Z.
1: Trwa audycja Królewicz na antenie radia Chili Z. No i przed chwilą mieliśmy do czynienia, według mnie i nie tylko według mnie, z fantastycznym przykładem muzyki tanecznej, rozrywkowej, klubowej, popowej i acid house'owej, bo ewidentnie to jest bardzo dużo acid house'u sprzed 36 lat. No i jak? Oczywiście, że wiedzieliście. To jest zupełnie zrozumiałe. Ciekawe, czy od razu, ponieważ no ja tak dopiero po kilku taktach, jak algorytm podpowiedział mi jeden z utworów, to sobie myślę, ojej, jakie to dobre. Później, ojej, przecież ja to znam. A później się okazało, że to jest właśnie ten zespół. No więc, how do you say the lonely? How do you say the groovy? How do you say Delight? No właśnie, to jest zespół Delight, rok 1990, płyta World Click, z którego to albumu pochodzi przebój, który stał się numerem jeden w kilkunastu krajach i objechał cały świat. Oczywiście mówimy tutaj o piosence Groove is in the Heart. Kocham, Thomas Tay, Lady Kier i Dmitry. No właśnie, World Click i trzy utwory, które przed chwilą wysłuchaliśmy, według mnie znakomite, które trzeba przypominać i grać dalej, bo są po prostu świetne. Good Beat, Power of Love i What is Love. Ja mam w tej chwili taki pomysł, chciałbym go zrealizować i na pewno tak się stanie, że w kolejnych Królewiczach kolejne utwory z dyskografii, no niestety nie najdłuższej dyskografii zespołu Delight, bo oni wydali tylko trzy płyty. No Thomas Tay, ten Koreańczyk, wydał osobno kilka solowych albumów. Z tego co wiem, Lady Kier dalej ma swoją karierę, dalej kontynuuje swoją karierę jako wokalistka i DJ-ka oraz producentka muzyki klubowej. Nie wiem, co się dzieje z Dmitry. W każdym razie fantastyczny zespół, dowcipny zespół, przeuroczy zespół, no będący no, pewnym znakiem epoki i troszeczkę wtedy tę epokę wyprzedzającym. Zespół Delight. No i spodziewajcie się kolejnych albumów już wkrótce. No zabawne, że tak nam się podoba muzyka sprzed tylu lat, a jednak jest ona znakomita. No a cóż teraz? Teraz pomyślałem sobie trzy utwory, które pojawiały się w ostatnich Królewiczach, tylko z trzech różnych, że tak powiem, grup. Vera Fauna i Sale El Sol. Kocham tę piosenkę, nie wiem dlaczego, ale jestem w niej absolutnie zakochany. Zauroczyłem się niesamowicie i słowami, i tą melodią, i tą taką młodzieńczością, która bije z tego, chociaż oczywiście ta piosenka mówi o relacjach międzyludzkich, bardzo poważnych, ale no chyba będzie dobrze. Tak jak widzę, tutaj podmiot liryczny jakoś radzi sobie z tymi swoimi emocjami. Nie ukrywam, że bardzo chciałbym, żeby ta piosenka stała się naszym takim przebojem przed lata. Ciekawe jest, co wy o tym sądzicie, czekam na wasze maile. Później Maish Alem, tytułowa piosenka z najnowszej płyty Cuco 103 i Lucas Santana, Cuando mi lengua z płyty Brasiliano. Bardzo proszę.

0: Dead.
1: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
0: Na chillaucie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chilli Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Po reklamie.

0: Czyli Z.
1: W audycji Królewicz zabrzmiała ulubiona piosenka prowadzącego formacji Vera Fauna. Zespół pochodzi z Sewilli, piosenka Sale El Sol. I liczę na to, że spotka się ta piosenka z waszą dużą przychylnością i zrobimy z tego utworu nasz przebój przed lata. Później Cuko 103 i Mai Chalem. Myślę, że ta sama sytuacja. I Lucas Santana, Quando mi lengua. Ta ostatnia piosenka, oczywiście i przedostatnia, no to artyści z Brazylii. I pomyślałem, żeby wam przedstawić kolejną nową artystkę brazylijską. Coraz więcej tych artystów brazylijskich pojawia się na antenie Królewicza w audycji w Radiu Czyli Z. No i ta artystka, która za chwilę zabrzmi w czterech utworach, absolutnie zasługuje na waszą uwagę i na to, żebyście ją w ogóle poznali, bo nie wiem, czy znacie Julię Mestre. Może Julia Mestre, może Julia Mestre. Jeszcze nie sprawdziłem, jak dokładnie powinienem wymawiać imię, no ale w każdym razie po naszemu będzie Julia. Powiem tylko tyle, że artystka jest cudowną kompozytorką, songwriterką i oczywiście wokalistką. Nagrała 3 solowe albumy. My za moment posłuchamy piosenek z płyty o cudownym tytule Maravillosamente Ben, czyli no po prostu fantastycznie dobrze, czyli możemy tak odpowiadać, jak ktoś nas pyta: ej Maciek, jak się masz? No Maravillosamente Ben, czyli mam się po prostu prześwietnie, bardzo mi się to podoba. Powinniśmy tak mówić, właśnie po portugalsku, brazylijsku. Ale co jest też ważne, i ten zespół zaistniał jakiś czas temu na antenie Radia Czyli Z w audycji Królewicz. Julia jest także członkinią takiego brazylijskiego zespołu, który nazywa się Bala de Sergio. I wielokrotnie piosenki z ich ostatniego albumu pojawiały się w mojej audycji. No i teraz nadszedł czas na solowe dokonania jednej z wokalistek, bo tych wokalistek, z tego co pamiętam, są dwie. Tam są dwie wokalistki. No więc Julia nam teraz zaśpiewa 4 piosenki ze swojego ostatniego albumu, który zatytułowany jest Maravillosamente Bem. Później pojawią się na antenie utwory Soufera, Marinou Limou i Vampira. No a cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam znakomitego odbioru i tego, żebyście polubili Julię Mestre, Julię Mestre czy Julię Mestre. Obiecuję, że sprawdzę i przy kolejnej prezentacji piosenek z tego świetnego albumu będę wiedział, jak wymawia się po portugalsku to imię, tak żeby było oryginalnie. W każdym razie muzyka jak zawsze cudowna, rzeczywiście Brazylia górą. Bardzo proszę, Julia Mestre.

0: W audycji Królewicz po raz pierwszy wybrzmiały solowe piosenki uroczej Brazyliki, która nazywa się Julia, Julia, Julia Mestre, z najnowszej płyty, z ostatniej płyty z roku 2025, zatytułowanej Maravillosamente Bem, czyli po prostu fantastycznie, cudownie, znakomicie. To były cztery utwory. Oczywiście w każdych kolejnych Królewiczach pojawią się nowe piosenki tejże artystki, aczkolwiek powiedziałem po raz pierwszy premierowo, natomiast sama Julia nie pojawiła się premierowo, bo wcześniej zaistniała, kiedy słuchaliśmy wspólnie piosenek bardzo dobrego brazylijskiego zespołu, który nazywa się Bala de Sergio. No i tak coraz bardziej skłaniam się do tego pomysłu, aby ponownie w zbliżającym się terminie, kiedy rzeczywiście zrobi się już naprawdę bardzo ciepło i bardzo sympatycznie i wyjątkowo letnio, mam nadzieję, że nastąpi to bardzo szybko, zrobić znowu cały odcinek poświęcony współczesnej i troszeczkę starszej muzyce brazylijskiej, bo przecież idealnie on nadaje się do naszych klimatów. Teraz w Królewiczu czas na element polski. W zeszłej audycji pojawiły się trzy znakomite, według mnie, nowe piosenki Izy Kowalewskiej. Jej płyta Zapalenie uczuć ukaże się jesienią, ale już teraz ja dysponuję trzema nowymi, fantastycznymi, soulowo-bluesowymi kompozycjami, które będę wam prezentował cyklicznie. No i chciałbym zacząć ten polski kącik, ten polski element właśnie od tego najnowszego singla, czyli piosenki Zapalenie uczuć, która to piosenka jest bardzo, bardzo dobra i jest tytułową piosenką tej kolejnej solowej płyty Izy Kowalewskiej. No ale Izie w tej prezentacji towarzyszyć będą kolejne artystki, które też myślę, że jesienią wydadzą płyty. Ja już wcześniej grałem piosenkę My Clash Eon. To też będzie kolejna solowa, nowa płyta tej, no, wybitnie cenionej przeze mnie wokalistki. No i to duża niespodzianka. Niedawno ukazała się nowa piosenka Basi Wrońskiej. Barbara Wrońska, Tylko z Tobą. Nie ukrywam, że z dużą ciekawością i lekką niecierpliwością czekam na nowe kompozycję tej artystki, no bo cóż, nie dość, że bardzo ją cenię, uważam ją za jedną z najbardziej interesujących polskich artystek i wokalistek. Zresztą właśnie dokładnie te wszystkie trzy wokalistki reprezentują tenże gatunek najlepszych polskich wokalistek. Aczkolwiek, no ja wiadomo, że w masowych mediach, no one aż tak często nie występują, no ale właśnie występują w Królewiczu. Do tego grona jeszcze oczywiście doliczam Monikę Bożym, która nową płytę również powiedziała mi, wydaje jesienią i myślę, że bardzo szybko dostanę nowe nagrania. No dobrze, moje drogie, moi drodzy. Iza Kowalewska i Zapalenie uczuć, Barbara Wrońska, Tylko z Tobą oraz Maja Kleszcz i Eon. Zapraszam do słuchania.
1: Królewicz w Chili Z. Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz na antenie radia Chili Z zaistniały trzy nowe piosenki trzech świetnych polskich wokalistek. Iza Kowalewska z piosenką Zapalenie uczuć, Barbara Wrońska Tylko z Tobą oraz Maja Kleszcz i Eon. Nie ukrywam, że z dużą ciekawością czekam na pełne, całe płyty tych wokalistek. Myślę, że to nastąpi jeszcze przed latem. No a teraz z Polski ponownie przenosimy się za ocean. Tym razem wylądujemy na Kubie, ponieważ chciałbym wam zagrać piosenki z najnowszego albumu pana, który nazywa się Raúl Paz. Ja go poznałem wiele lat temu, kiedy wydał świetną płytę, która się nazywa Havanization. Zresztą tę tytułową piosenkę z tego albumu miałem przyjemność kilkukrotnie grać w audycji Królewicz. To jest album z roku 2010. No ta słynna piosenka, gdzie on tam spaceruje sobie po Hawanie. No ale okazało się, że Raúl Paz, nazywany przez krytyków francuskim Kubańczykiem, no bo w pewnym momencie oczywiście wyprowadził się z Kuby i mieszka w Paryżu. Tam zresztą nagrywa i zdobył bardzo dużo publiczności, no ale także publiczność kubańska należy do niego. No, bardzo wszechstronny muzyk, który właśnie stricte taką wajirę, czyli kubańską muzykę country, połączył z czasami z drum and bassem, czasami z hip-hopem, z bluesem, no i są tego efekty rzeczywiście bardzo, bardzo dobre. No i mamy nową płytę Raúla Paza i w tym momencie chciałbym właśnie zaprezentować wam trzy oczywiście piosenki. Jakoś ta płyta jest to dużo spokojniejsza, taka delikatniejsza niż poprzednie, bardziej powiedziałbym melancholijna, co nie znaczy, że jest to płyta zła, a wręcz odwrotnie, jest to płyta bardzo dobra. I dlatego chętnie, z dużą przyjemnością właśnie teraz posłuchamy trzech piosenek. Mam nadzieję, że one również wprowadzą was w jakiś taki dobry, delikatnie latynoski, pozytywny nastrój. Bardzo proszę, Raúl Paz premierowo w tej chwili ze swojej ostatniej płyty Asino, La Mala i

0: Chili Z.
1: To był francuski kubańczyk, czyli Raoul Paz w Królewiczu ze swojej najnowszej płyty z trzema utworami. No i ja jestem wam winien informacji, bo nie podałem wcześniej tytułu tej płyty. To jest Waira Chic, no czyli właśnie taki szyk, można powiedzieć szyk wiejski, ponieważ Waira, to też mnie bardzo cieszy, że dowiedziałem się, bo to słowo bardzo często pojawia się w różnych piosenkach, które mam przyjemność wam pokazywać i przedstawiać. No chociażby Los Telepaticos śpiewali ostatnio Waira del Diablo, czyli Waira, no to jest wieś, czyli coś pueblo, coś małego, no nie miejskiego. I to jest właśnie taki szyk chłopaka z Pueblo, ewentualnie Chic albo Chico. No jak wiemy, Chico to po hiszpańsku chłopak. W każdym razie te moje dywagacje w tej chwili na temat Chico, Chic, Pueblo, Waira zakończmy. Przypomnijmy słuchaczom, że to jest audycja Królewicz na antenie Radia Chili Z. Jeżeli macie ochotę powtórzyć sobie tę, mam nadzieję, muzyczną przyjemność, bądź z racji tego, że nie możecie słuchać w rzeczywistym czasie trwania audycji, zapraszam na naszą stronę internetową player.chiliz.pl. Tam pod nazwą Królewicz, tam jest taka zakładka podcasty i jak klikniecie w zakładkę podcasty, oprócz oczywiście wszystkich innych ciekawych audycji moich szanownych koleżanek i kolegów z redakcji, także jest audycja Królewicz w formie podcastu. W związku z tym serdecznie zapraszam do odsłuchania, do powtórki z rozrywki, bądź do premierowego odtworzenia sobie tej naprawdę dobrej muzyki, której nie spotkacie nigdzie indziej. Jestem o tym gdzieś święcie przekonany. No dobrze, a teraz postanowiłem wrócić do pewnej płyty artystki, która no tak 2 miesiące temu pojawiała się z całą swoją dyskografią w audycji Królewicz. Teraz z Kuby przeskoczymy na Haiti, aczkolwiek, i to niedaleko przecież jest, z tego co rozumiem, aczkolwiek sama artystka jest Kanadyjką o dominikańskich korzeniach, już oczywiście kojarzycie, przepraszam, haitańskich korzeniach, ale ma na imię właśnie Dominique Fils-Aimé i chciałbym teraz wrócić do jej znakomitej soulowo-bluesowo-afrykańsko-haitańsko-karaibskiej płyty, która nazywa się My World Is The Sun. Przy okazji premiery prezentowaliśmy ją. No i teraz jakoś tak idealnie złożyła mi się ta muzyka z utworami Raoula Paza i wcześniejszymi piosenkami, chociażby Julii Mestre czy Cuco 103. I teraz zanurzmy się w ten przepiękny, słoneczny, właśnie powtórzę, melancholijny świat Dominique Fils-Aimé z najnowszej płyty My World Is The Sun. Sun, skin, freedom become, i life remains.

I teraz w audycji Królewicz nadszedł czas na taką właśnie jak zawsze tradycyjnie końcówkę stricte jazzową. Bardzo lubimy ten moment, kiedy po tych emocjach różnorodnej muzyki nagle koimy się jazzem. Przynajmniej tak ja to rozumiem. No i też to sprowokowała właśnie Dominique Field z EME. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dosłownie kilka dni temu miała swoją premierę najnowsza, trzecia w dorobku tego artysty, płyta długo grająca, zatytułowana Damion. Mowa tutaj oczywiście o Macieju Gołyźniaku, Maciej Gołyźniak Trio. Trzecia płyta, pierwsza, pamiętacie, słynna The Orchid z roku 2020, później dwa lata potem ukazała się Marianna, no i teraz mamy do czynienia z Damionem. Bardzo jest to dobra płyta. Ja już miałem wcześniej przedpremierową okazję puścić wam fragmenty, no i teraz już z dużą przyjemnością również będę wam prezentował całość. Warto tylko wspomnieć, że Maciej Gołyźniak jest perkusistą i no nie jest to aż tak bardzo popularne w świecie muzycznym, żeby perkusiści byli liderami zespołów, aczkolwiek parokrotnie to się zdarza, chociażby nasz kochany jazzman Snorri Kirk też również przecież jest perkusistą. Co ważne w przypadku Macieja Gołyźniaka to jest to, że on najpierw, no jako świetny perkusista i profesjonalista, no był muzykiem

czyli po prostu jazz. I mamy już trzy płyty i ta trzecia płyta właśnie miała swoją premierę. Przypomnę, Damion, taki ma tytuł. No i teraz chciałbym wam przedstawić dwa utwory. Pierwszy i ostatni. Jakoś tak dzisiaj mi się złożyło po wysłuchaniu całego materiału. Czyli właśnie tytułowy Damion i Going Home. Zapraszam, Maciej Gołyźniak, Trio.

przed chwilą, już prawie pod koniec audycji Królewicz, fantastyczne jazzowe klimaty, to najnowsza trzecia płyta Macieja Gołyźniaka, Maciej Gołyźniak Trio, dwa utwory, Damion i Going Home. Damion to jest tutaj w tym przypadku utwór tytułowy trzeciego znakomitego albumu Macieja Gołyźniaka. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie. Oczywiście kolejne utwory z tej płyty pojawią się w kolejnych Królewiczach, no ale teraz mi się tak jakoś właśnie złożyło, że zagrałem utwór pierwszy i utwór ostatni, Going Home. Właśnie ten utwór ostatni z płyty o tytule Going Home. I zresztą tytuł następnego utworu, który będzie prawie końcem dzisiejszego spotkania naszego muzycznego, też odpowiada jakby i nastrojowi, i merytoryce, ponieważ ta piosenka ma tytuł To Say Goodbye. Ja nie lubię za bardzo mówić wam do widzenia, do usłyszenia, ale zawsze z drugiej strony mówię, że spotkamy się przecież już niedługo, bo 25 maja, czyli w najbliższy poniedziałek od godziny 20, po raz kolejny będziecie mogli uczestniczyć wraz ze mną w audycji Królewicz na antenie radia, czyli Z. To Say Goodbye za chwilę zaśpiewa cudowna, jedyna i niepowtarzalna Gabriel Cavazza. Na scenie jazzowej i soulowej pojawił się nowy, fascynujący głos, cudowna postać i wielka osobowość. Gabriel Cavazza. Jej drugi album nagrany dla Blue Note Record nosi tytuł Diavola. My go słuchamy już teraz przez cały maj, ponieważ 1 maja ta płyta miała swoją premierę. No i po raz kolejny się powtórzę. Wieszczę tutaj nie tylko nagrody Grammy w kategorii soulowej i jazzowej, ale na pewno także jeszcze inne nagrody i nominacje do nagrody Grammy, które mam nadzieję właśnie skończą się statuetkami. No i teraz lubię tę moją standardową formułkę. Oczywiście życzę wam spokojnego, bezpiecznego, ciepłego weekendu pełnego dobrej muzyki, ale ta standardowa formułka, którą bardzo lubię, no właśnie, Gabriel Cavazza, Joshua Redman, bo on też bardzo pomagał przy tej płycie, mówią wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia w przyszłym Królewiczu. To Say Goodbye i Could It Be Magic. Dobranoc, Gabriel Cavazza.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Z zakulis w Chili Z.
2: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: I really know now what had hold on me.
1: Słuchasz radia.